Sława Jezusu Chrystu. Dziś środa, 9 września 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, które przedstawi nam ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Bogu Rodzicy w jej poczajowskiej ikonie. O 19:10 wysłuchamy wykładu profesora Antoniego Mironowicza o świętych Ławry Poczajowskiej. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 27 sierpnia, 15 tydzień po Pięćdziesiątnicy. Obchodzimy dzień świętego Pimena Wielkiego, Hozjusza z Kordoby, Liberiusza Rzymskiego, Pimena Palestyńskiego i Sobór Świętych Nowomęczenników Gruzińskich, świętych Nazariusza, Hermana, Jeroteusza, Szymona i Wissariona.

Środa to także dzień postny, na pamiątkę sporządzenia tego dnia Chrystusowego krzyża i Judaszowej zdrady. Często kojarzymy post z wyrzeczeniami i niechętnie przyjmujemy informacje o takim charakterze tego dnia. Ale post jest dla nas wielką szansą na duchowe wypróbowanie się i pozbycie się wielu grzesznych przyzwyczajeń. Należy tylko podejść do niego poważnie i nie oszukiwać się z jedzeniem na przykład sushi zamiast kotleta, tylko wybrać coś, co rzeczywiście mniej lubimy i zachowywać przy tym większą cierpliwość do otaczających nas ludzi.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu. A będzie to fragment listu do Galacjan, rozdział 3, wersety 15-22 i Ewangelii według świętego Marka, rozdział 6, wersety 7-13. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala ani nie zmienia testamentu prawie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem ludzkim. Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnicę. I nie mówi Pismo i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale wskazano na jednego i potomkowi Twojemu, którym jest Chrystus. A chcę przez to powiedzieć, testamentu uprzednio przez Boga, prawnie ustanowionego, prawo, które powstało 430 lat później, nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę. Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z prawa, tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy. A tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi. Na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na przestępstwa, aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicę. Przekazane zostało przez aniołów, podane przez pośrednika. Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden. A czy może prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą. Gdyby mianowicie dane było prawo mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z prawa. Lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Chrystusa Jezusa, tym, którzy wierzą.

W owym czasie przywołał Jezus do siebie 12 i począł rozsyłać ich parami. Dał im władzę nad duchami nieczystymi i polecił, by niczego nie brali na drogę prócz laski, ani torby, ani chleba, ani grosza w trzos. Włóżcie sandały, lecz nie wdziewajcie dwóch sukien. Powiedział im, pozostańcie w domu, do którego wejdziecie, aż opuścicie tę miejscowość. Jeśli gdzieś was nie przyjmą i nie będą was słuchać, to odchodząc stamtąd, strząśnijcie pył ze stóp na świadectwo przeciw nim. Amen, powiadam wam, łatwiej będzie Sodomom i Gomorom w dzień sądu, aniżeli temu miastu. A oni rozeszli się, wzywając do nawrócenia. Wypędzali też wiele demonów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ksiądz Krzysztof Wojcieszuk.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry. Przy mikrofonie ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Współczesny styl życia nakłada na nas bardzo wiele obowiązków. Są one związane z pracą, z rodziną. Są jednak i takie, które wynikają z naszej próżności. Jak bowiem inaczej nazwać sytuację, w której człowiek często kupuje czy to nowy telefon, czy to nowy komputer, bo akurat pojawił się w sprzedaży. To nic, że stare urządzenie, które posiada, jest jeszcze w pełni sprawne i ma dość dobre parametry. Taki człowiek musi mieć ostatni krzyk mody, bo po prostu nie może spać w nocy. Z takiej postawy wynika bardzo wiele niepotrzebnych obowiązków, związanych niby z pracą. Trzeba bowiem więcej pracować, aby kupić to nowe coś. Trzeba też pokazać to nowe coś swoim znajomym. Po co? Być może po to, żeby chociaż przez chwilę poczuć się od nich lepszym. Być może. Tamci z kolei, widząc to nowe urządzenie, czyż nie postanowią w swoim sercu, że też muszą mieć coś podobnego? Oczywiście, że tak. Uruchamia się swoista lawina, a nawet sieć. Człowiek staje się zależny od czegoś, co wcale nie jest potrzebne. Traci spokój. Współcześnie takie wciąganie w sieć rozpoczyna się już od najmłodszych lat. Media wprost atakują młodych ludzi, wkradają się do ich delikatnych dusz, zmuszają ich do myślenia tylko w ten, a nie w inny sposób. Wielu ludzi pogrąża się w to coś, co można nazwać współczesną modą. Uważają, że tak trzeba, że właśnie to przyniesie korzyść. Niestety, tak nie ma. Jest wielkie rozczarowanie, ponieważ każde dążenie do materialnej wyższości nad innymi kończy się ogromną depresją. Gdzie nie ma miłości do Boga i człowieka, gdzie nie ma skromności i umiłowania pracy, tam nie ma szczęścia. Jest za to szatan i to właśnie on popycha młodych ludzi do rzeczy jeszcze gorszych niż posiadanie nowego sprzętu. Gdzie nie ma Chrystusa, tam nie ma nic. Również gdy nie ma w sercu nauki Chrystusa, jesteśmy pożałowania godnymi króliczkami doświadczalnymi w sieci współczesnej cywilizacji. A dzisiejsza cywilizacja odbiera nam wolność, miłość, wiarę. A co za tym idzie? Szczęście. Mowa jest o tym w dzisiejszej Ewangelii. Oto co czytamy. Przywołał Chrystus do siebie 12 apostołów i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Cóż za wspaniałe słowa, jakże trafnie mówiące o tym, czego brakuje współczesnym ludziom. Chrystus rozsyła swoich apostołów po dwóch. To znaczy, dba o ich przyjaźń między sobą. Przyjaźń to największy dar, jaki może dać nam Bóg. Drugi człowiek, stojący obok nas, wspierający nas, rozumiejący nas, jest bardziej drogocenny, aniżeli całe złoto świata. Bo złoto nie da nam tego, co da prawdziwy przyjaciel, czyli szczerego spojrzenia w oczy, dobrego słowa, swoistej duchowej energii, która wzmacnia, daje siły do życia. Oczywiście bardzo dobrze mieć przyjaciela w swoim małżonku. Wówczas takie małżeństwo jest niezwyciężone. Niestety ogromna większość małżeństw nie opiera się na przyjaźni. Dlaczego? Ponieważ jest właśnie tyle rozwodów. Kiedy między małżonkami jest przyjaźń, nic ich nie rozdzieli. Przyjaźń to zrozumienie, to wspólna modlitwa. Tacy ludzie zaiste mają władzę nad duchami nieczystymi, o czym mowa w dzisiejszej Ewangelii. Ich wspólna modlitwa, jeśli chodzi o małżonków, czyni cuda. Bo gdzie dwoje lub troje zebrani są w imię moje, tam ja jestem pośród nich, mówi Chrystus. Tej modlitwy boi się szatan. Takim ludziom nic więcej nie potrzeba oprócz siebie nawzajem i Boga. Bóg jest dla nich ostoją. W Nim, w Bogu, w Jego cerkwie odnajdują wszystko. Dlatego też tacy ludzie nie troszczą się o majętność. Niepotrzebne im nowe telefony czy komputery. Również ich dzieciom niepotrzebne są nowe sprzęty, nowe wynalazki techniczne. Ich dzieci karmione są prawdziwym bogactwem, czyli miłością swoich rodziców. To jest największy skarb, jaki rodzic dać może swojemu dziecku, jaki też dziecko może otrzymać od rodzica. Miłość. Dzieci, czy nawet ludzie dorośli, którzy zwracają uwagę na nowinki techniczne po to, aby jak najszybciej wejść w ich posiadanie, właśnie w taki sposób rekompensują sobie brak miłości w życiu. Nie są oni szczęśliwi, chociaż często są za takich postrzegani. Pomimo materialnego dostatku i ciągłego szumu wokół nich, nic więcej nie posiadają. Oni sami już tym się duszą, co mają. Nie umieją jednak z tego wyjść, bo co dalej? Chrystus więc proponuje, mówiąc do swoich apostołów: idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. W tych słowach każdy może odczytać odniesienie do nas, do naszej rzeczywistości pogrążonej w rynkowe zależności, w rynkowe uwarunkowania. Ówczesne nie wdziewaj, czyli nie nakładaj dwóch sukien, współcześnie brzmiałoby: masz jeszcze całkiem dobry telefon? Całkiem sprawny komputer? Korzystaj z niego. Po co ci nowy? Dbaj raczej o swój wewnętrzny stan, o swój wewnętrzny spokój. Chrystus daje nam to, czego najbardziej nam brakuje, czyli spokoju, równowagi emocjonalnej, prawdziwej, bowiem prostej radości. My jednak nie chcemy słuchać naszego Zbawiciela, bowiem nie jest modny. W ogóle wyznawanie Chrystusa wśród współczesnych ludzi stało się nie tylko niemodne, ale i nieetyczne. Przecież każdy ma dzisiaj prawo do wolności przekonań. Tylko co z tej wolności, jeśli taki człowiek nie ma wcale radości? Jego ciągły uśmiech, przyklejony uśmiech, zdradza to bardzo wyraźnie. Co z tego, że taki ktoś ma pełny portfel pieniędzy i dysponuje wspaniałymi samochodami, jak również ostatnimi osiągnięciami techniki? Jeśli nikt nie czeka na niego w domu, jeśli nie ma komu szczerze spojrzeć mu w oczy i powiedzieć lub usłyszeć, że kocha i jest kochany. Jego stan ośmiela się określić jako beznadziejny, a nawet tragiczny. Każdy z nas powołany jest do miłości, ale nie tej z gazet czy z telewizji. Każdy z nas ma obowiązek głoszenia światu miłości Bożej do całego stworzenia. Każdy z nas jest jakby apostołem. Co natomiast Chrystus zaleca swoim apostołom? Gdy do jakiego domu wejdziecie, czytamy w dzisiejszej Ewangelii, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Zostawanie w jednym domu związane było z misją apostołów. Wędrowali oni po ówczesnym świecie, nie mając stałego miejsca zamieszkania. Dlatego też korzystali z gościnności dobrych ludzi. Dobrzy ludzie z kolei mieli możliwość wykazania się gościnnością w stosunku do Bożych wysłanników. Co natomiast robimy my, współcześni ludzie? Czy jesteśmy gościnni? Ośmielę się powiedzieć, że raczej nie. Nie chcę oczywiście uogólniać, ale podam przykład, konkretną sytuację i niech każdy z was, drodzy słuchacze, odniesie się do niej po swojemu oraz odpowie sobie na pytanie, jak by on postąpił. Niech każdy z was wyda sam o sobie ocenę, werdykt, od którego zależy życie. Oto z Ukrainy, ogarniętej wojną domową, przyjechało do Polski małżeństwo. Mężczyzna, kobieta, dwoje dzieci. Mężczyzna znalazł już tu pracę, bo jest bardzo pracowity, wierzący i praktykujący swoją wiarę. Kobieta z dziećmi dopiero co przyjechała. Przyjechali do nas do kraju, ponieważ oddali swój dom tam na Ukrainie dla wdowy z szóstką dzieci. Wdowy po prawosławnym duchownym, który został zabity w czasie swojej służby Bogu tam, na Ukrainie. Patrząc na to małżeństwo, widzisz żywych, świętych ludzi. Ich skromność, ich prostota, ich dobroć i ogromna wiara w Boga zadziwia, a ich historia po prostu zwala z nóg. Jest lipiec, ciepło, mieszkają w domku, jednak ten domek nadaje się tylko na lato. Na zimę szukają coś innego, lepszego. Okazuje się, że jest pewna osoba, która posiada znaczący majątek, jak również puste mieszkanie, które do tej pory wynajmowała. Po zapoznaniu się z historią tej rodziny, zgadza się wynająć owo mieszkanie. Chce jednak bardzo dużej sumy pieniędzy za comiesięczny czynsz. Ta rodzina z Ukrainy oczywiście rezygnuje, bo nie ma takich pieniędzy. Pracuje jedynie mężczyzna. Kobieta dopiero co przyjechała, nie zna języka. Dochodzą jeszcze dzieci. Wydatki na całą rodzinę, jedzenie, ubranie, wszystkie opłaty. Skąd wziąć na to pieniądze? Osoba z kolei, która może się podzielić, bo ma czym się dzielić, nie robi tego. Jak określić jej postawę? Niech każdy z was, drodzy słuchacze, odpowie sobie na to pytanie, jak on by się zachował w danej sytuacji. Osobiście uważam, że przyjęcie tych ludzi, tej rodziny pod swój dach, do swego, podkreślam, pustego mieszkania, za gratis, bez pieniędzy, można porównać do przyjęcia apostołów. Nie znam ich dalszej historii, ale jestem przekonany, że ten, kto ich przyjął, kto przyjął tę rodzinę na zasadzie pomocy, a nie wymagania od nich dużych pieniędzy, otrzymał ogromne Boże błogosławieństwo. Taki ktoś jest wielki w oczach Bożych. Jego rodzina, czyli jego korzeń na ziemi, będzie kwitł, będzie się rozwijał. Ci natomiast, co posiadając dużo, nie dzielą się tym z potrzebującymi, znikną z powierzchni ziemi. Ich korzeń, czyli ich rodzina, uschnie. Ich ród po prostu przestanie istnieć. A to jest kara najstraszniejsza ze strasznych. Nikomu tego nie życzę. Niestety ludzie sami idą w stronę tragedii. Co więcej, wskazują na tragedię swoje dzieci, których życie nierzadko zależy od uczynków rodziców. Tak nie można robić. Każdy z nas jest apostołem Bożej miłości. Jeśli dużo otrzymaliśmy, dużo dawajmy innym. Tak trzeba. Inaczej nasz świat, i tak stojący już na krawędzi przepaści, przestanie istnieć. Tylko nasza moralność w imię Chrystusa, a więc skromność i chęć niesienia pomocy, realnej pomocy, gwarantuje nam szczęście, o które tak bardzo i tak często zabiegamy. Szczęście natomiast może być tylko w Chrystusie, Panu naszym, któremu chwała na wieki wieków. Amen.

Parafia prawosławna pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowie to idealny punkt do odwiedzenia we wrześniu podczas wczesnojesiennej podróży po południowo-wschodnim Podlasiu. Miejsce to swą historią i wezwaniem wzywa do zatrzymania i zastanowienia się nad sensem

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na tapet bierzemy południowo-wschodnie Podlasie, mówiąc tak bardzo ogólnie, bo do szczegółów przejdziemy za chwilę. Są na Podlasiu takie miejsca, do których nie jedzie się po to, by odhaczyć kolejną atrakcję z przewodnika. Jedzie się odpocząć, zapomnieć, zatracić się. Jedzie się po ciszę, po drewniane domy, cerkiewne kopuły wystające ponad linię drzew i drogi prowadzące przez wsie, często brukowane, w których historia wciąż jest częścią codzienności. I jednym z takich miejsc są Szczyty Dzięciołowo, czyli niewielka wieś położona w gminie Orla, niedaleko Bielska Podlaskiego, na pewno wielu z Państwa znana. To właśnie tutaj znajduje się niezwykła XVIII-wieczna cerkiew pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Jej historia prowadzi przez czasy Rzeczypospolitej obojga narodów tradycję unicką i prawosławną, a także przez wielokulturowe dziedzictwo południowo-wschodniego Podlasia. W prawosławnym kalendarzu liturgicznym 11 września przypada pamięć ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela, proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego. To jedno z najbardziej przejmujących wspomnień liturgicznych. Opowiada o ostatnich chwilach życia Jana Chrzciciela. W cerkwi dzień ten ma charakter szczególnie poważny. Jest dniem ścisłego postu i modlitwy, związanym także ze wspomnieniem zmarłych. To właśnie dlatego święto świętego Jana ma zupełnie inny charakter niż typowy praznik parafialny. Jest zdecydowanie bardziej refleksyjne. Wzywa do zatrzymania się, postu i pamięci. W tradycji ludowej dzień ten miał także znaczenie symboliczne. Ścięcie głowy świętego Jana przypada już na przełomie lata i jesieni, w czasie gdy kończą się żniwa, pola pustoszeją, a przyroda zaczyna powoli zmieniać kolory. Nic więc dziwnego, że wokół tego dnia narosło wiele dawnych zwyczajów i przekonań związanych czy to z jedzeniem, pracami polowymi, czy powstrzymywaniem się od niektórych czynności. Szanowni Państwo, na początek naszego programu przypomnimy sobie historię ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela, a następnie opowiemy sobie o wyjątkowym zabytku sakralnym naszego województwa, czyli o cerkwi w miejscowości Szczyty Dzięciołowo. Męczeńską śmierć proroka Jana Chrzciciela opisują ewangeliści Mateusz i Marek. Miała ona miejsce prawdopodobnie w 32 roku po narodzeniu Chrystusa. Po chrzcie Chrystusa święty Jan został wtrącony do więzienia przez Heroda Antypasa, tetrarchę Galilei i Perei. Prorok otwarcie ganił władcę za to, że opuścił swoją żonę, córkę nabatejskiego króla Aretasa IV i bezprawnie związał się z Herodiadą, żoną swojego brata Filipa. W dniu swoich urodzin Herod urządził wielką ucztę w Sebaste, miasto zbudowane na ruinach Samarii, podczas której tańczyła Salome, córka Herodiady. Taniec tak podobał się Herodowi, że obiecał swojej pasierbicy dać wszystko, co tylko zechce. Za radą matki Salome poprosiła o przyniesienie na talerzu głowy Jana Chrzciciela. Władca bał się gniewu Bożego za zabójstwo proroka, którego wcześniej słuchał się. Bał się także ludzi, którzy kochali świętego. Jednak z powodu gości i swojej nieostrożnej przysięgi postanowił ściąć Jana Chrzciciela. Według tradycji przyniesiona głowa proroka przemówiła raz jeszcze. Herodzie, nie powinieneś mieć żony Filipa, twojego brata. Salome odniosła talerz z głową świętego Jana swojej matce, która pokłuła język igłą i zakopała świętą głowę w nieczystym miejscu. Widząc to, święta Joanna, żona Chuzy, który był zarządcą domu Heroda, pochowała głowę proroka w glinianym naczyniu na Górze Oliwnej. Odnalezienie czcigodnej głowy świętowane jest 24 lutego, 8 marca. Ciało Jana Chrzciciela zebrali i pochowali jego uczniowie. Po zabójstwie świętego Herod rządził jeszcze przez pewien czas. Ewangelia wspomina o nim, gdy Poncjusz Piłat odesłał do niego Jezusa, nad którym ten naśmiewał się. Sąd Boży spotkał Heroda,

Herodiadę i Salomę jeszcze za ich życia. Salomę, przechodząc zimą przez rzekę Sicolis, obecnie Segre w północno-wschodniej Hiszpanii, wpadła pod lód, który zacisnął się wokół jej szyi. Wisiała tak, dopóki ostra kranie obcięła jej głowy. Ciało jej utonęło, a głowę przyniesiono Herodiadzie i Herodowi tak, jak kiedyś przyniesiono im głowę świętego Jana Chrzciciela. Herod utracił władzę po tym, jak król Aretas rozpoczął z nim wojnę, mszcząc się za lekceważenie okazane jego córce. Po porażce Heroda nowy cesarz Kaligula zesłał go z Herodiadu do Galii, a następnie do Hiszpanii, gdzie zginęli w ziemi, która się rozstąpiła, prawdopodobnie podczas trzęsienia. Na pamiątkę ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela cerkiew ustanowiła w dniu 29 sierpnia, 11 września wielkie święto i ścisły post jako wyrażenie smutku z powodu śmierci wielkiego proroka. We fragmentach Ewangelii czytanych na jutrzni i liturgii opisywana jest męczeńska śmierć Jana Chrzciciela. Fragment apostoła dotyczy mowy apostoła Pawła w Antiochii Pizdyjskiej, w której wspomina o świadectwie świętego Jana. Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. W dniu święta w niektórych krajach wierni nie używają talerzy i noży oraz nie spożywają jedzenia o kulistych kształtach. Troparion tego święta w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco. Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały, tobie zaś, poprzedniku pański, wystarczy jego świadectwo. Ty naprawdę jesteś największym z proroków, bowiem zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach przepowiedzianego. Cierpiałeś więc zaprawdę z radością i będąc w otchłani zwiastowałeś wcielonego Boga, który gładzi grzech świata i okazuje nam wielkie miłosierdzie. Już teraz wysłuchajmy tego troparionu.

Za nami troparion święta ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Posłuchajmy jeszcze, o czym mówi kondakion tego święta. Chwalebne ścięcie poprzednika było Bożym zamysłem, aby on przebywającym w otchłani zwiastował przyjście Zbawiciela. Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo, bowiem nie umiłowała prawa Bożego i życia wiecznego, ale życie złudne i doczesne.

0: W województwie podlaskim, tak jak wspomniałam Państwu wcześniej, mamy wyjątkową cerkiew właśnie pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. W ciągu najbliższych wrześniowych weekendów, kiedy jeszcze można złapać ostatnie promienie ciepłego słońca, a przyroda jest niezwykle kolorowa, zachęcam do wycieczki po południowej części naszego województwa, oczywiście z zaznaczeniem na trasie cerkwi w Szczytach Dzięciołowie. Taką podróż proponuję rozpocząć z Bielska Podlaskiego, następnie jadąc do miejscowości Szczyty Dzięciołowo, przez Orleł do Czeremchy, pograniczem polsko-białoruskim zakończyć podróż w Mielniku. Jest to trasa dla tych, którzy lubią podróżować niespiesznie. Zamiast kolejnych must-see, czyli rzeczy obowiązkowych do zobaczenia, dostajemy wsie, drewniane cerkwie, stare cmentarze, pola, lasy i krajobrazy, w których granica jest czymś więcej niż tylko linią na mapie. Bielsk Podlaski, czyli można by powiedzieć brama do wschodniego Podlasia. Podróż tą, tak jak już mówiłam, rozpoczynamy w Bielsku, czyli jednym z najważniejszych ośrodków kultury prawosławnej i białoruskiej w regionie. Stąd kierujemy się na południowy wschód w stronę Orli. Po drodze warto jechać powoli i uważnie, bo to właśnie pomiędzy Bielskiem a Orlą najlepiej widać charakterystyczny krajobraz tej części Podlaskiego. Są to małe wsie, w których drewniane domy znajdują się bezpośrednio przy ulicy, poprzeplatane kolorowymi polami, krzyże przydrożne, kapliczki i malownicze cerkwie. Jak już dojedziemy do miejscowości Szczyty Dzięciołowo, czyli naszego najważniejszego punktu podróży, na wzgórzu czeka niewielka drewniana cerkiew z 1785 roku. Cerkiew pod wezwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Warto tam się zatrzymać, zgasić samochód, obejść całą świątynię dookoła, zobaczyć dzwonnicę i zwrócić uwagę na kamienną figurę świętego Jana Nepomucena. Sama lokalizacja cerkwi jest niezwykle malownicza. Świątynia, cmentarz i drzewa tworzą krajobraz, który szczególnie wygląda właśnie późnym latem i początkową jesienią. Kilka kilometrów dalej znajduje się Orla. Miejsce, które w niewielkiej przestrzeni opowiada historię naprawdę wielu społeczności. Można tutaj zobaczyć cerkiew świętego Michała Archanioła z XVIII wieku, XIX-wieczną cerkiew cmentarną świętych Cyryla i Metodego, a także pozostałości żydowskiego dziedzictwa miejscowości, w tym zabytkową synagogę i kirkut. Orla jest doskonałym przykładem tego, czym w rzeczywistości jest Podlaskie. Nie jednym konkretnym stylem czy jedną tradycją, ale mozaiką kultur, języków, religii i pamięci. Dalej można ruszyć w kierunku Czeremchy. Tu już krajobraz jest jeszcze bardziej pograniczny. Miejscowość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-białoruskiej. W okolicy zachowały się m.in. zabytkowe cerkwie w Czeremsze i Zubaczach oraz malownicze, opowiadające niejedną historię, stare cmentarze. Warto jednak pamiętać, że strefa przygraniczna ma swoje ograniczenia, a sytuacja może czasami się zmieniać. Nie należy również traktować granicy jako zwykłej atrakcji turystycznej. Przed wyjazdem należy sprawdzić aktualne komunikaty i obowiązujące zasady poruszania się. No i właśnie tutaj zaczyna się najbardziej niezwykła część podróży. Bo granica na Podlasiu nie wygląda jak granica z filmu. Nie jest monumentalna. Często jest nią po prostu las, droga, pole i cisza. Pod koniec już naszej wycieczki warto skierować się dalej na południe, ku Mielnikowi. To jeden z najpiękniejszych punktów widokowych południowo-wschodniego Podlaskiego. Mielnik położony jest nad samym Bugiem, a jego wysokie skarpy otwierają widok na rzekę i rozległy krajobraz po drugiej stronie granicy. Na szczególną uwagę zasługuje tam Góra Rowska, wzniesienie o wysokości 161 metrów nad poziomem morza, z którego rozciąga się panorama Mielnika i Bugu. Obszar ten jest również cenny przyrodniczo. Znajdują się tu chronione murawy kserotermiczne. Jeszcze bardziej niezwykły jest widok z Góry Zamkowej, skąd można zobaczyć Bóg oraz rozciągające się za nim tereny Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. To bardzo dobre miejsce, aby zakończyć naszą podróż. Nie w muzeum, nie w centrum miasta, tylko nad rzeką. Ta cała podróż ma w sobie coś, czego trudno szukać w typowych przewodnikach. Nie prowadzi przez najbardziej zatłoczone miejsca naszego regionu. Nie prowadzi przez najbardziej ruchliwe drogi. Prowadzi przez małe wsie, przez cerkwie, cmentarze i drogi pomiędzy polami. Przez miejsca, w których wciąż można usłyszeć wschodnie brzmienie języka, zobaczyć drewniane domy i poczuć, że historia nie została zamknięta w muzealnej gablocie. A wszystko to zaczyna się od jednej niewielkiej cerkwi. Piątkowe święto, czyli ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela, przypomina o człowieku, który nie bał się mówić prawdy. Szczyty Dzięciołowo przypominają natomiast, że prawdziwa historia regionu często kryje się właśnie tam, gdzie mapa zaczyna się robić pusta. Dlatego jeśli tej jesieni będziecie Państwo szukać spokoju, autentyczności i trochę będziecie chcieli uciec poza utarte szlaki, skręćcie w stronę szczytów. Zatrzymajcie samochód przy starej cerkwi. Posłuchajcie ciszy, a potem ruszcie dalej, w stronę Orli, Czeremchy, lasów i Bugu. Bo właśnie tam, na wschodnim krańcu Polski, Podlaskie opowiada swoje najciekawsze historie najciszej. Tak, byście mogli Państwo się zrelaksować i zatrzymać w tym wszystkim. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.
1: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
0: Dziś w kalendarzu 9 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o konferencji katechetycznej w Białymstoku, wizycie chóru z Grecji i święcie w polskiej parafii w Brukseli. Siódmego września w białostockiej katedrze świętego Mikołaja sprawowany był molebień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2026-27. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. W nabożeństwie uczestniczyli księża wizytatorzy nauczania religii prawosławnej, w tym dyrektor Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ksiądz Piotr Fiedoruk. W świątyni obecni byli katecheci uczący religii na terenie województwa podlaskiego. W uznaniu zasług na rzecz nauczania religii prawosławnej arcybiskup Jakub odznaczył emerytowaną doradcę metodyczną do spraw nauczania religii w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Barbarę Uścinowicz orderem świętych równych apostołom Cyryla i Metodego. Po nabożeństwie w cerkwi w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie arcybiskupa z katechetami. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 26 sierpnia – 1 września naszą cerkiew odwiedził chór dziecięco-młodzieżowy parafii prawosławnej pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Salonikach. Młodzież wraz z opiekunami przybyła na zaproszenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Chór działa od 1992 roku, stale pod dyrekcją jego założycielki. W trakcie 7 dni chór odwiedzał cerkwie w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Warszawie, monastery w Supraślu, Sakach, Zaleszanach, Zwierkach i na Grabarce, a także ważne miejsca polskiej kultury. 6 września bieżącego roku w polskiej parafii prawosławnej w Brukseli uroczyście obchodzono Święto Narodzenia Bogu Rodzicy. Uroczystością przewodniczył metropolita Belgii Athenagoras. Nabożeństwo poprzedziło poświęcenie nowego ikonostasu w świątyni.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Marek Asceta. Czynami pokazuj, że jesteś mędrcem, bowiem nie ma słów, które byłyby mądrzejsze od czynów.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotem świętego Pimena Wielkiego oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu ku czci Bogu Rodzicy w jej poczajowskiej ikonie. O 19.10 wysłuchamy wykładu profesora Antoniego Mironowicza o świętych Ławry Poczajowskiej. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

według starego stylu jest dziś 27 sierpnia, 15 tydzień po Pięćdziesiątnicy. Obchodzimy dzień świętego Pimena Wielkiego, Hozjusza z Kordoby, Liberiusza Rzymskiego, Pimena Palestyńskiego i Sobór Świętych Nowomęczenników Gruzińskich, świętych Nazariusza, Hermana, Jeroteusza, Szymona.

Wspomnienie świętego Pimena Wielkiego. Święty Pimen żył na przełomie IV i V wieku. Urodził się w Egipcie i mając 15 lat, dołączył do swoich 6 braci, którzy żyli w ascezie w pustelni Sketis. Abba Anubiusz był starszy, a Paisjusz młodszy. Już w młodości Pimen zapytał pewnego starca o 3 zamysły, które go niepokoiły, ale w czasie rozmowy zapomniał o jednym z nich. Po powrocie przypomniał sobie o nim i natychmiast przebiegł dużą odległość dzielącą go od starca, żeby opowiedzieć mu o swoim zamyśle. Starzec, zdziwiony jego troską o czystość serca, przepowiedział: Pimenie, twoje imię będą wymawiać w całym Egipcie, a ty rzeczywiście staniesz się pasterzem ogromnej owczarni. W 407 roku barbarzyńcy Mazykowie spustoszyli monastyczne osady w pustyni Sketis. 7 braci uniknęło śmierci, uchodząc drogą wydobywców Saletry. Osiedlili się w Górnym Egipcie nad brzegiem Nilu. Pimen zdobył tam wielką sławę i pobożni ludzie nawet opuszczali starców, których mieli zwyczaj pytać o rady, i przychodzili z problemami do niego. Gdy pewien odwiedzający przyszedł zapytać Abbę Anubiusza, został odprawiony do Pimena, gdyż Anubiusz rozumiał, że brat ten stał się godnym daru duchowego kierownictwa. Pimen jednak nigdy nie zabierał głosu w obecności starszego brata i odmawiał mówienia przy innym starcu, chociaż przewyższał ich wszystkich. Gdy matka 7 braci dowiedziała się, gdzie udali się jego synowie, poszła ich odwiedzić, ale spotkała się ze zdecydowaną odmową. Dlatego zatrzymała się przy świątyni i czekała, kiedy ascezi pójdą na cotygodniową służbę. Zobaczywszy matkę, synowie natychmiast poszli z powrotem. Matka pobiegła za nimi i zobaczywszy zamknięte drzwi, zaczęła lamentować. Pimen odpowiedział jej z wnętrza domu: Co wolisz, zobaczyć nas tutaj, czy też w przyszłym wieku? Ona zawołała: Czyż nie jestem waszą matką? Czy nie wykarmiłam was swoją piersią? Teraz posiwiały moje włosy, dlaczego nie mogę was zobaczyć? Pimen wyjaśnił: Jeśli zmusisz się do tego, żeby nie widzieć nas tutaj, zobaczysz nas w wieczności. Pobożna matka odeszła pełna radości, mówiąc: Jeśli na pewno tam was zobaczę, to w takim wypadku nie chcę was więcej widzieć tutaj. Początkowo Pimen dużo pościł, spędzając często 2 lub 3 dni bez pokarmu i poddając ciało surowym ograniczeniom. Z czasem nabył duże doświadczenie w duchowej nauce i stał się dla mieszkańców pustyni lekarzem, sternikiem, iluminarzem rozsądzania. Uczył umiarkowanego spożywania pokarmów każdego dnia, aby nie wpaść ani w pychę, ani w obżarstwo, i iść królewską drogą, która jest lekka i nieobciążająca człowieka. Pewnemu bratu, który zgorszył się, zobaczywszy go pewnego razu myjącego nogi, odpowiedział: Uczymy się zabijać nie nasze ciała, ale nasze żądze. Często też powtarzał: Wszystko, co przekracza miarę, pochodzi od biesów. Umiarkowany w ascezie był jednak wyjątkowo surowym w tym, co dotyczyło relacji z ludźmi. Uważał swoją kielię za mogiłę, w której mnich, jak zmarły, powinien być obcy w stosunku do wszelkiego życiowego przywiązania. Pewnego razu rządca tej prowincji, chcąc go zobaczyć, kazał aresztować jego krewnego, żeby starzec przyszedł wstawić się za młodzieńcem. Pimen pozostał jednak nieczuły na prośbę siostry i powiedział: Pimen nie urodził syna. Polecił powiedzieć rządcy, żeby sądził go zgodnie z prawem, jeśli młodzieniec zgrzeszył. Gdy gość chciał z nim rozmawiać na wzniosłe tematy, to starzec milczał, ale jeśli pytano go o żądzę i o to, jak uleczyć duszę,
Wtedy z radością odpowiadał. Dawał rozmówcom rady odpowiadające ich rozumieniu i możliwościom, w tym celu, żeby pobudzić do sukcesu w zdobywaniu cnót. Przede wszystkim radził, żeby nie dawać miejsca zamysłom płynącym z żądzy, zaspokajając je lub im odpowiadając. I twierdził, że one same znikną. Nie możemy przeszkodzić im w przychodzeniu, żeby nas wzburzały, ale mamy władzę przeciwstawiać się im. Nauczał, że pogrążyć się w Bogu to znaczy nie oceniać samego siebie i porzucać wszelkie własne pragnienia. To są sposoby na oczyszczenie duszy, ale przede wszystkim dzięki samokrytyce i czuwaniu można się podnieść i dążyć do doskonałości. Gdy kiedyś zapytano go, czy należy zganić brata, którego zobaczyliśmy grzeszącego, Pimen odpowiedział: w tym czasie, gdy skryjemy postępek brata, Bóg skryje i nasz. A w czasie, gdy ujawnimy postępek brata, Bóg wyjawi także i nasz. Gdy starzec zobaczył, że pewien brat zasnął w świątyni, to zamiast go zdemaskować, wolił złożyć jego głowę na swoich kolanach i pozwolić mu odpocząć. Jeśli chodzi o czujność w stosunku do samego siebie, to zachowywał ją surowo w każdym czasie, wiedząc, że początkiem wszystkich wad jest rozproszenie. Gdy musiał wyjść z kieli, to najpierw sprawdzał godzinę, siedząc i badając swoje zamysły. Mówił także, że człowiek potrzebuje pokory jak oddechu, który wychodzi z jego nozdrzy. I możemy osiągnąć tę pokorę, dającą nam pokój w dowolnych okolicznościach, przez uniżenie samych siebie, co zmusza nas do uznania naszego brata za pierwszego. Jeśli chodzi o niego, to osiągnął taki stopień pogardy do samego siebie, że szczerze wyjawił: rzucam siebie w to miejsce, w które został zrzucony szatan, i stawiam się niżej od nierozumnych stworzeń, gdyż wiem, że one nie podlegają karze. Gdy zapytano go, jak to jest możliwe uważać siebie za niższego od wszystkich stworzeń i nawet zabójców, starzec odpowiedział: on jedynie wykonał ten czyn, a ja zabijam każdego dnia. Zobaczywszy kiedyś kobietę, która płakała na grobie męża i syna, Abba Pimen powiedział do brata Anubiusza, że jeśli nie zdobędzie się takiego stanu smutku i ciągłego umartwiania ciała, nie można zostać mnichem. Kiedy indziej wpadł w zachwyt w obecności kogoś sobie bliskiego, który zapytał, gdzie został przeniesiony. Pimen odpowiedział: moja myśl była tam, gdzie znajduje się Najświętsza Matka Boża, płacząca przy krzyżu Zbawiciela. I chciałbym płakać tak przez cały czas. Pewnego razu do świętego przyszli znamienici ludzie z Syrii, żeby zapytać o czystość serca. Ale starzec nie znał języka greckiego i nie znaleziono tłumacza. Zauważywszy trudną sytuację gości, Pimen nagle zaczął mówić po grecku i powiedział: woda z natury jest miękka, a kamień twardy. Ale wór zawieszony nad kamieniem, roniąc wodę kropla po kropli, zrobi w kamieniu dziurę. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Ono jest łagodne, a nasze serce czerstwe. Ale człowiek, który często go słucha, otwiera serce na bojaźń Bożą. Abba Pimen długie lata jaśniał jak gwiazda na pustyni, ucząc własnym doświadczeniem i będąc żywym wzorem wszystkich cnót. Zasnął w pokoju wkrótce po świętym Arseniuszu, nie zobaczywszy pustelni z Ketis.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Dziś wraz z Państwem udajemy się do Drozdowa w gminie Piątnica. Właśnie tam zwiedzamy w Drozdowie wspaniały palacyk, będący od lat 30. XX wieku własnością znanej w naszym kraju rodziny Lutosławskich. W 1977 roku został ten palacyk wykupiony przez ówczesny Urząd Wojewódzki w Lomży i dziś mieści się w nim Muzeum Przyrody, a także ekspozycja historii ziemiaństwa ziemi lomżyńskiej, w szczególności oczywiście rodu Lutosławskich, z którego pochodzi słynny, nie tylko zresztą w całej Polsce, ale i na świecie, nasz kompozytor Witold Lutosławski. W naszej historii Pałac w Drozdowie jest też historycznym miejscem, gdzie ostatnie pół roku życia, po powrocie z konferencji pokojowej w Paryżu w 1938 roku, spędził i 2 stycznia 1939 roku zmarł słynny polityk Roman Dmowski. Pięknie wygląda pałac w Drozdowie, proszę Państwa, na tle starego, zabytkowego parku, pełnego wiekowych lip, klonów czy dębów, no i jeszcze do tego lśniącym, takim bielą, nadstawym mostkiem, no i urokliwymi alejkami i galerią, no całą galerią rzeźbionych popiersi, bardzo często znanych w naszej historii postaci. No, a więc zabieramy się, proszę Państwa, do tego, żeby zobaczyć wnętrze tego palacyku. Już pierwsze sale, zwane salonem dworskim, prezentują to wszystko, co rzeczywiście wiązało się z życiem tam polskiej, tej bardzo patriotycznej, zamożnej, świetnie wykształconej rodziny Lutosławskich. Kazimierz Lutosławski, członek tej rodziny, no mało być może ktoś z Państwa wie, ale jest to autor dzisiejszej formy znanego nam krzyża harcerskiego. W salonie są ciekawe meble, są rodzinne portrety kilku pokoleń właścicieli majątku,

słynnego kompozytora, pianisty i dyrygenta Witolda Lutosławskiego. Był on także, proszę Państwa, współtwórcą festiwalu Warszawska Jesień. Był laureatem naprawdę mnóstwa nagród muzycznych w wielu krajach świata, a także, co za tym idzie, członkiem wielu światowych akademii i towarzystw muzycznych. W Drozdowie, w tej właśnie dawnej siedzibie rodu Lutosławskich, znajduje się dziś także, proszę Państwa, Muzeum Przyrodnicze, prezentujące na swoich 5 salach ekspozycyjnych to wszystko, co nam daje Matka Natura. Ogromne wrażenie robi dział Ssaki Kotliny Biebrzańskiej, gdzie można zobaczyć żyjącym tam i nad Narwią aż 48 gatunków naszych braci mniejszych. Podziwiałem więc borsuki, wilki, sarny, gronostaje, losie, lasice, nietoperze, no i także bobry, proszę Państwa, których nazwa pochodzi oczywiście od rzeki Biebrzy. A tuż obok kolejna wprawiająca w zachwyt wystawa, która nosi nazwę Ptaki. W rozlewiskach Biebrzy występuje aż podobno 235 ich gatunków. Gabloty z ptakami wodno-blotnymi to chyba moim zdaniem chyba najpiękniejsza część muzeów. Orły, sokoły, bażanty, sowy, wodniczki, bataliony, bociany, kaczki, żurawie i mnóstwo innych latających piękności przyprawiają o zawrót głowy każdego, kto widzi taką piękną ekspozycję. Podobnie prezentuje się też ekspozycja akwarystyczna, oblegana przez najmłodszych miłośników różnokolorowych okazów ryb. I na koniec, już w oddzielnym budynku wystawa Ziołowe Tajemnice, gdzie zauroczyła mnie chatka zielarki z pełnym jej wyposażeniem sprzed lat, z czasów, gdy słynne na Podlasiu babcie zielarki z roślin występujących na naszym Podlasiu tworzyły cudowne, leczące wszystkie chyba choroby mikstury. Muzeum Przyrody i cały palacowy ten zespół słynnego rodu Lutosławskich na Podlasiu jest naprawdę naszą prawdziwą perlą turystyki.

0: teraz pomódlmy się, drodzy bracia i siostry, słowami akatystu ku czci Bogu Rodzicy w jej poczajowskiej ikonie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Rozwój kultu Bogu Rodzicy w poszczególnych jej ikonach umożliwił hymnografom tworzenie tekstów liturgicznych koncentrujących się na historii i typie danego przedstawienia. Pisali oni teksty na wzór oryginalnego akatystu, zachowując pewne zasady, aby nie odbiec zbytnio od źródła. W pierwszych słowach każdego kondakionu i ikosu takie akatysty w większości nawiązywały do pierwszych słów każdej ze strof oryginału, dopasowując nieco tematykę do historii ikony i miejsca.

0: Zostajemy w temacie. Przed nami wykład profesora Antoniego Mironowicza o świętych Ławry, której mnisi nieustannie modlą się przed opiewaną przed momentem ikoną.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Życie monastyczne na tamtym terenie sięga początków XIII stulecia. Już w 1219 roku mnich Metody jest znany, który przybył ze świętej góry Athos. Zamieszkał właśnie w skalistych tych górach, która później została nazywana Góra Poczajowska, i tam rozpoczął życie monastyczne. Jednakże większa fala mnichów przybyła na teren właśnie Poczajowa, dzisiejszego Poczajowa, z Kijowa w roku 1238, kiedy to Kijów został zajęty przez Tataro-Mongołów, i w związku z tym mnisi ci uciekali z Kijowa, szukając na Wołyniu swego schronienia. Część z nich również dotarła do terenów Podlasia, dotarła też również na terenie późniejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc również i na nasze tereny. Ale właśnie w Poczajowie zgromadziło się bardzo dużo mnichów. I ci mnisi, którzy przybyli, doznali wielkiego objawienia. Otóż w roku 1240 dwóch mnichów, którzy mieszkało w skale, przy takiej jaskini koło skały dzisiejszej Góry Poczajowskiej, jeden z nich po porannych modlitwach wyszedł i zobaczył na skalę stojącą Matkę Bożą w słupie ognia i zawołał natychmiast swego brata, drugiego mnicha. Obaj to wszystko doświadczyli, po czym również przybył Iwan Bosy, jeden z pasterzy, który tam podoloko pas owcy, i również to widzenie miał. Sława o tym wydarzeniu była tak wielka, że wkrótce zgromadziło się nie tylko wielu mnichów, ale też również wiele ludzi świeckich, którzy właśnie przybywali na to miejsce, żeby uzyskać zbawienie. Dlaczego? Dlatego, że wkrótce, kiedy przybliżyli się do tej skały, okazało się, że na tej skale jest wyryta prawa stopa Matki Bożej, i ta prawa stopa Matki Bożej jest wypełniona wodą. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w jaskini właśnie pod stopką Matki Bożej. Mi się akurat udało dwukrotnie tam być. I proszę sobie wyobrazić, że jest to jaskinia, która jest taka niewielka, wąska, która tam ma zawsze temperaturę 18 stopni Celsjusza, i tam tej wody w ogóle nie ma. A więc pytanie, dlaczego z kamienia woda wydobywa się na zewnątrz i gromadzi się właśnie, a myśmy przez całe wieki tą wodę bierzemy, pijemy, i cały czas ta woda się tam pojawia. A więc to jest, jeżeli ktoś jeszcze by chciał się bardziej uwierzyć w cudo, które zostało tam dokonane, to właśnie może Bóg tak da, że można będzie zajrzeć do tego wnętrza tejże jaskini i pod stopką Matki Bożej zobaczyć to niezwykłe zjawisko. W 1240 roku więc rozpoczyna się życie tam monastyczne, pełnie udokumentowane. I to życie monastyczne nie ma zbyt dużo źródeł. Dlaczego? Bo mnisi w owym czasie prowadzili życie anachoretów, czyli życie pustelnicze. Dla życia pustelniczego niepotrzebny był ihumen ani archimadryta. Dla życia pustelniczego potrzebny był dobrze wychowany, dobrze znający zasady życia monastycznego mnich, i pod jego przywództwem gromadzili się inni pozostali, którzy szukali w ten sposób zbawienia w modlitwie i w posłuszeństwie. I rzeczywiście możemy tutaj zadać pytanie, dlaczego akurat ta góra została nazwana Poczajew. Otóż część tych mnichów przybyła z monasteru nad rzeką Poczwa. To jest taka rzeka niedaleko Kijowa, która to rzeka Poczwa miała tam, przynajmniej nad tą rzeką było przynajmniej dwa monastery. I z tych monasterów część tych mnichów przybyła właśnie do tych lasów i tych skał znajdujących się obecnie na górze nazwanej dzisiaj Górą Poczajowską. Równocześnie też w mowie potocznej Poczwa Dziwa oznacza objawienie Matki Bożej. I dlatego też, kiedy odrzucimy literkę D i ostatnio A, wychodzi wtedy Poczajów. I dlatego też nazwa ta utrwaliła się już właśnie w XIII wieku. I wszyscy adwersarze zadają pytanie, no dlaczego w źródłach ruskich, kronikach, latopisach nie ma akurat żadnych źródeł o tym wydarzeniu. Jak już powiedziałem, mnisi prowadzili życie pustelnicze. Zbierali się tylko na sobotnie, niedzielne nabożeństwo w niewielkiej wybudowanej cerkwi, natomiast całe dnie spędzali w swoich kieliach porzuconych po lasach i właśnie jaskiniach. I dlatego też niepotrzebne były ani żadne nadania, ani żadne dokumenty, ani jakiekolwiek inne ważne wydarzenia. Życie cenobiczne, wspólnotowe, klasztory takie klasyczne, jak my znamy, one wymagały po pierwsze fundacji materialnej, ziemi, budynków, również przywilejów, wszystkich innych danych i one były przeważnie organizowane w znanych miejscowościach. I dlatego też wszystkie kroniki, również kroniki ruskie, opisywały o tym wydarzeniu wtedy mając do czynienia z wielkimi miejscowościami, znanymi miejscowościami i to było bardzo utrwalone. Ale myśmy mamy też dokumenty dotyczące początków owego Poczajowa, między innymi z XVI stulecia, zwłaszcza roku 1527 i 1557, kiedy to król, najpierw Zygmunt Stary, a później Zygmunt August pisze, że należy zaniechać dla starosty krzemienieckiego, pobierać podatków z jarmarków, które odbywają się na święto Uspienia Matki Bożej i które to właśnie przy monasterze to święto, te jarmarki się dokonują. W związku z tym mamy potwierdzenie, że już przed XVI stuleciem tam był monaster, funkcjonowało życie monastyczne. Prawdziwe jednakże wydarzenia, które nam dzisiaj tak kojarzą się z Poczajowem, nastąpiły właśnie w końcówce XVI wieku, a to za sprawą jeszcze jednego wydarzenia, o którym chciałem tutaj wspomnieć. Otóż właścicielka Poczajowa, Anna Hojska, ona gościła u siebie jednego z biskupów greckich, Neofita, który przybył do jej rezydencji i w znak podziękowania za gościnę zostawił ją rodzinną ikonę Matki Bożej, którą przywiózł z Konstantynopola. I ta ikona znajdowała się właśnie w domu Anny Hojskiej i rzeczywiście wydarzyły się przy tej ikonie różne zdarzenia, różne cuda, ale Anna Hojska początkowo nie brała to wszystko, można powiedzieć, do głowy. Dopiero kiedy uzdrowiony został jej brat Filip, który od samego urodzenia był niewidomy i uzyskał wzrok, wówczas Anna Hojska zdecydowała, że należy tą ikonę przekazać dla mnichów mieszkających na jej terytorium, na terytorium, które do niej należy, na tym właśnie osadzie, która nazywała się Poczajew. Przekazując tą ikonę w roku 1597, ona chciała stworzyć życie monastyczne klasyczne, takie jak w pozostałych klasztorach, czyli nie cenobiczne, pustelnicze, a życie wspólnotowe. Dlatego też Anna Hojska, ona podjęła decyzję o sprowadzeniu bardzo znanego mnicha, który w owym czasie już był znany na całym Wołyniu i jego sława, jego podwig, jego ascetyczne życie przyciągało dziesiątki mnichów, ale też również wzbudzało powszechny szacunek w całej Rzeczypospolitej. Właśnie chciała poprosić Hioba, który później nazywany był Poczajowski, żeby przybył do tej wspólnoty, tworzącej się wspólnoty monastycznej na Górze Poczajowskiej i objął nad nimi opiekę. Kilka słów właśnie o świętym Hiobie. Święty Hiob urodził się w roku 1551. Miał na imię Jan. Kiedy wstąpił do klasztoru w wieku 12 lat, do klasztoru Wydobickiego, przyjął właśnie imię zakonne Hiob ku czci świętego Hioba Cierpiącego. Był to popularny wówczas święty Hiob Cierpiący, który był bardzo powszechnie czczony w środowiskach zakonnych. Przez pobyt 20 lat tam na terenie tego klasztoru Hiob zasłynął jako jeden z wielkich takich podwiżników, takich wielkich ascetów, którzy zgromadzili nie tylko mnichów, ale też również zorganizował on dobrze silną, zorganizowaną wspólnotą zakonną. Dowiedział się o nim książę Konstanty Ostrowski, który był wielkim mecenasem wówczas na Wołynie i zaprosił świętego Hioba do Dermania, by ten objął opiekę nad mnichami znajdującymi się w rodzinnej jego posiadłości, Dermaniu, bardzo silnym klasztorze, gdzie znajdowało się kilkadziesiąt tam zakonników i potrzebowali oni duchowej opieki i swego przewodnika duchowego. Hiob natychmiast się tam udał i dzięki niemu powstała nie tylko szkoła, drukarnia, ale też z jego błogosławieństwa została wydana Biblia w roku 1580 roku w Ostrogu, która była największym takim przedsięwzięciem wydawniczym w XVI stuleciu w całej Rzeczypospolitej. Również Hiob doprowadził do bardzo szybkiego rozwoju i budynków klasztornych i zorganizował bardzo takie perfekcyjne życie zakonne na terenie samego klasztoru dermańskiego. I teraz właśnie Anna Chojska, wiedząc o takim słynnym zakonniku, prosi go, ażeby przybył na Górę Poczajowską i objął opiekę nad tymi mnichami, którzy tam się znajdują. Anna Chojska też od razu daje wielkie uposażenie ziemskie, daje ogromne połacie ziemskie, daje pieniądze na budynki klasztorne, daje też również zgodę, żeby cały czas było w tym klasztorze minimum 8 zakonników i 2 diakonów, ażeby oni prowadzili życie zakonne, zgodną regułą z Kościoła prawosławnego i ażeby nigdy do żadnej unii, ani też do żadnych innych sekt nie przystępowali. Święty Hiob, który objął wówczas opiekę nad tym klasztorem, wcześniej przyjął stan, który spowodował, że jego nazwano Joan, ale dla nas w historii i w historii Poczajowa on zasłynął pod imieniem Hiob Poczajowski, dlatego że jego życie to jest nieustanne cierpienie, nieustanna praca na rzecz monasteru, na rzecz cerkwi, obrona dogmatów cerkwi i również jego ogromne poświęcenie i ogromny wysiłek. Z takim właśnie imieniem i z takim właśnie oddaniem święty Hiob przeszedł do historii. Święty Hiob początkowo z filerami, ale też z innymi nowowładcami prowadzi różnego rodzaju spory o majątki, walczy o czystość wiary prawosławnej. Również mamy w cerkwi świętego Hioba na korytarzu wspaniały fresk, który przedstawia, jak on jechał taką bryczką do Kijowa w roku 1629, gdzie na soborze w Kijowskim występuje w obronie czystości wiary prawosławnej, przeciwstawia się jakiejkolwiek próbom rozmowy z unitami i broni praw cerkwi prawosławnej, występując na sejmach, sejmikach i innych rokach i innych formach w obronie prawosławia. Święty Hiob również doprowadził on do budowy cerkwi uspieńskiej, Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Do tej pory ten kamień, na którym objawiła się Matka Boża, był odsłonięty. Nie było tam cerkwi. Dlatego też on zdecydował się wybudowanie murowanej cerkwi na miejsce tej drewnianej, ale która ta cerkiew miała obejmować również tą stopkę Matki Bożej. Dlatego też to była pierwsza wielka inwestycja z murowanej cerkwi, którą doprowadził do końca. Po czym wybudował mury obronne w klasztorze. Wybudował też również w 1647 roku cerkiew Świętej Trójcy, tej, która w niezmienionej postaci funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Również cele zakonne. Uposażył i uzyskał potwierdzenie na ogromne majątki, co spowodowało, że wkrótce klasztor ten nie miał 8 zakonników i 2 diakonów, ale było tam przynajmniej minimum 80 zakonników i wiele posłuszników, którzy przybywali do Poczajowa, kiedy większość tych klasztorów zostały przejęte przez unitów bądź katolików i w związku z tym oni szukali miejsca, gdzie mogli odbywać praktyki życia zakonnego. Święty Hiob zmarł w 1651 roku, stwarzając jeden z największych prestiżowych monasterów w Rzeczypospolitej. Święty Hiob więc zasłynął w historii nie tylko jako ten budowniczy, obrońca prawosławia, ale też również cudotwórca. Przy jego relikwiach albowiem został on wkrótce kanonizowany przez metropolitę Józefa Nielubowicza Tukalskiego, odbywały się cuda. I dlatego też zarówno przez całe XVIII stulecie, przez całe XIX i XX stulecia mamy do czynienia z licznymi cudami, które się przy jego relikwiach dokonywały i dokonują do dnia dzisiejszego. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że po śmierci świętego Hioba on nie zostawił swojej ławry. Kilka przykładów będę później opowiem właśnie nawet z życia współczesnego, ale chcę tutaj zwrócić uwagę, że w historii najbardziej znanym takim wydarzeniem jest rok 1675, kiedy to Turcy napadli na Poczajów, okrążyli go i wojska tureckie zaczęli strzelać do broniących tam nielicznej garstki żołnierzy będących na murach Ławry Poczajowskiej. I wówczas ukazuje się Matka Boża wraz ze świętym Hiobem. I wtedy te wszystkie strzały, które były wypuszczane w kierunku właśnie owych obrońców, zawracały i raziły owych Turków, którzy te strzały skierowali w kierunku Poczajowa. Część z tych Turków, widząc co się dzieje, zdecydowało się pozostać, przyjęło prawosławie i stało się zakonnikami. Większość jednakże tych wojsk tureckich odstąpiła i odeszła, nie zagrażając życiu mieszkańców Poczajowa, ani też życiu zakonników. Innym takim ważnym wydarzeniem świadczącym o wielkim kulcie ikony Matki Bożej i też i cuda, które się dokonywały przy relikwiach świętego Hioba, jest między innymi relacja rabi Potockiego, który przejeżdżając obok Poczajowa, niezadowolony na swego woźnicę, chciał go po prostu zastrzelić. Dwukrotnie z półtora metrowej odległości strzelił do niego i żadna kula nie zrobiła mu żadnej krzywdy. Zapytawszy więc, dlaczego ja do ciebie dwukrotnie strzelam, a ty nie poniosłeś żadnych uszkodzeń na swoim ciele, on odpowiedział, ja przez całą drogę modliłem się do Matki Bożej, do świętego Hioba. Potocki tak się wzruszył tym wydarzeniem, bo naocznie to wszystko doświadczył, że zdecydował się sam przyjąć prawosławie i zostać zakonnikiem. To potwierdza, jak wielka była siła owych świętego, nie tylko modlitwy świętego Hioba i jego opieki, ale również też i wielkiego ośrodka kultowego związany z ikoną Matki Bożej Poczajowskiej. W 1730 roku unici siłą zajmują Poczajów. Ale to jest krótki epizod, który spowodował, że spróbowano tam latynizować wszystko. Zamiast świętego Antoniego Pieczarskiego wprowadzono kult świętego Antoniego Padewskiego. Zaczęto to zmieniać więc i świętych, i wystrój świątyni. Ale to wszystko zniknęło w 1839 roku, kiedy to monaster powraca do prawosławia i w XIX wieku staje się jednym z głównych ostoi prawosławia na Wołyniu. A szczególnie w II Rzeczypospolitej. Dla nas było to główna świątynia poczajowska, do której nasi przodkowie, wasi dziadkowie i pradziadkowie chodzili piechotą właśnie z Podlasia aż do Poczajowa. Tych śladów i tej obecności tam naszych przodków jest aż nadto dużo, nie tylko w wspomnieniach, ale w kronikach też opisanych. I tutaj przechodzimy do drugiej części, ale też wrócimy też do najnowszej historii Poczajowa. Między innymi do żywotu świętego Amfilochia. Święty Amfilochia urodził się w 1894 roku w niewielkiej wsi Ilowica w powiecie tarnopolskim i święty Amfilochia jako na chrzcie uzyskał imię Jakow. Był synem Anny i Warnawy i był on wychowany na wsi w tak posłuszeństwie, modlitwie, bardzo głęboko przywiązanej do cerkwi. W związku z tym, że rodzina była liczna, a na wsi gospodarstwo było nieobszerne, więc w związku z tym ojciec musiał zajmować się rzemiosłem, między innymi wyrabiał sanie, różnego rodzaju inne maszyny rolnicze. I młody Jakow uczył się przy ojcu również tej majsterki. W 1912 roku zostaje powołany do armii carskiej i tam jest pomocnikiem lekarzy. Między innymi się nauczył leczyć, jak pomagać osobom, które znajdują się na froncie. Wybucha I wojna światowa i dostaje się w 1916 roku do niewoli niemieckiej i został ostatecznie skierowany do pracy koło Triestu we Włoszech i tam przebywa przez 3 lata. Nawet właściciel tego majątku, widząc jego ogromne zdolności, próbował wydać za mąż swoją córkę i przekazać mu cały majątek, ale on, czując powołanie do życia monastycznego, odmówił i uciekł. W 1919 roku powrócił on do tego Jułowica, do tej wioski, gdzie spędził kolejne 6 lat pracując, pomagając swojej rodzinie. Ale wiedząc o swoim powołaniu, w 1925 roku udaje się do Poczajowa. Udaje się do Poczajowa i tutaj jest posłusznikiem. Wykonuje wszystkie polecenia ojców duchowych, archimadryty i staje się jednym z takich najbardziej zauważalnych nowicjuszy. Dlatego, że po pierwsze u niego było dwie wielkie cechy. Posłuszeństwo, czy to w stosunku do rodziców, ale też również do ojców duchowych. I druga to głęboka modlitwa. Ale trzecim elementem, który zaskoczył wszystkich mnichów, to były jego umiejętności medyczne. Znał się on na trawach, albowiem cały czas podczas pobytu na I wojnie światowej pomagał różnym felczerom, lekarzom w ratowaniu rannych i pomocy chorym. Nauczył się tego. I dlatego też coraz częściej zaczyna udzielać pomocy nie tylko braciom, ale też również ludziom, pielgrzymom, którzy przychodzą. To są lata, kiedy między innymi metropolita Dionizy obejmuje u nas władzę w cerkwi i Poczajew staje się główną taką siedzibą. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty, które nawet były pisane w Białymstoku, kopie tych dokumentów odsyłano do Poczajowa, albowiem metropolita Dionizy uważał, że jestem archimadrytą też ławry poczajowskiej i wszystkie kopie dokumentów muszą się tam znajdować, albowiem to jest najbardziej bezpieczne miejsce. Okazało się nie do końca, ale tak uważał metropolita Dionizy. W 1931 roku, kiedy zmarł archimadryta ławry poczajowskiej, Jakow, jeszcze jako Jakow, młody posłusznik, dostaje jakiegoś olśnienia i na grobie archimadryty publicznie wyznaje wszystkie swoje grzechy. Mówi o swoim życiu. Słuchają to bracia zakonni, którzy decydują od razu o przyjęcie go w poczet swoich braci i za błogosławieństwem metropolity Dionizego w roku 1932 przyjmuje on stan zakonny mnicha z imieniem Józef, Josif. Żyje więc w monasterze i w latach 1933-34 zaczyna coraz bardziej angażować się w pomoc ludziom. Zaczynają do niego przychodzić różne osoby, również chore psychiczne. Zaczynają przychodzić osoby, które proszą o pomoc na różne dolegliwości, na opiejące rany, na złamania, wszystko. I nie wszyscy bracia zakonni byli z tego zadowoleni, albowiem kolejka do niego coraz dłuższa się ustawiała, co przeszkadzało modlitewnej atmosferze życia zakonnego w Poczajowie. Wtedy późniejszy święty Amfiloki, wtedy Józef, ma takie dziwne wydarzenie. Otóż pewna para z Poczajowa bierze ślub i jadąc karetą, wypada z tej karety, łamie ręce i w nocy stukają do Józefa, do mnicha Józefa, z prośbą o pomoc. On udziela tej pomocy. Archimadryta Ławry, zdenerwowany, wypędza go z klasztoru i każe mu się przenieść do życia na cmentarzu. Jak jesteście w Poczajowie, to tam ulica Lipowa, jest tam cmentarz, gdzie są mnisi, są pochowani. I tam znajdowała się cerkiew świętego Mikołaja, zresztą odbudowana w tej chwili do dnia dzisiejszego się znajduje. Ona tam się przenosi i archimandryta błogosławi, żeby tam przyjmował ludzi. Więc Józef, Josif przyjmuje tam ludzi, przychodzą do niego tłumy. Cała ta ulica była wypełniona furmankami, albowiem przywożono z całej Ukrainy, z całego tego całego obszaru różnego osoby, które prosiły o pomoc. My mamy specjalną kronikę, gdzie jest opisane, ile uzdrowień on poczynił, ile pomocy udzielił. Ale równocześnie on zamieszkał z jednym ze swoich braci zakonnych, którzy założyli ogród, założyli różnego rodzaju takie specjalne kwatery, gdzie były kwiaty, wszystko. Stworzył więc coś w rodzaju takim ogród, który był, pokazywał jego ogromny szacunek do przyrody, do tego swego otoczenia. Mówił też wspaniale, był wspaniałym oratorem. Przede wszystkim przyciągał ludzi i nawoływał do wiary. Mówiąc tak, że wszystkie te rewolucje, które się dokonują, wszystko to, co dzieje, to jest bardzo, bardzo niegodne człowieka. To, co jest w tej chwili jest, wy nie zdajecie sobie sprawy, jak ważne być prawosławnym. Pokazywał on, jak inne narody między innymi padają, niszczą się, tracą swoją szansę zbawienia, bo nie są prawosławne. A my, tutaj mieszkający, jesteśmy prawosławni. I on jako pierwszy zaczął też kultywować jako świętego Tichona, patriarchę, który jeszcze w ogóle nie było. Jego zdjęcie Tichona było, wisiało jakby ikona i oddawał on wtedy specjalne, dlatego że on miał przede wszystkim taki dar przewidywania, co nastąpi. I Józef przeżył tam wiele dramatycznych rzeczy. Między innymi przeżył tą drugą wojnę światową. Najpierw komuniści weszli i próbowali za jego praktyki medyczne osadzić w zakładzie psychiatrycznym i zabraniali mu udzielać pomocy, ale jak wiadomo, w 1941 roku Niemcy napadli na Związek Radziecki, przyszły formacje niemieckie i tutaj znowu tłumy osób przychodziło. Powiem tylko o jednym takim wydarzeniu, które pokazuje jego bardzo bliskie związki i jego oddanie nie tylko prawosławiu, ale też jego siła, która przekazywała i pokazywała przyszłość dla wielu, wielu osób. Między innymi jedna grupa pielgrzymów przybyła z okolic Żytomierza i informowała ojca Josifa o tym, że Niemcy dokonują pacyfikacji wsi, że kilka wsi już są na liście do pacyfikowania, żeby się pomodlił, żeby te wsie zostały uratowane. A on odpowiada, ja nic niż nie muszę się modlić, bo 7 męczenników, młodzieńców wasze wsie uratowały. Kiedy wrócili, oni dowiedzieli się o tym, że już formacje, które miały niszczyć i spalić mieszkańców wsi, zostały uratowane przez jedno wydarzenie. Młodych 7 dzieciaków znalazło rusznicę. A wiecie, co to jest rusznica? Rusznica to jest to, co się strzela, żeby błyskało i tam pokazało, oświetlało. I oni znaleźli to w lesie i wystrzelili. Niemcy, myśląc, że to jest jakiś oddział partyzancki, okrążył tych 7 młodych chłopaków i ich zabił. Ten oddział ich zabił. W związku z tym uratowane zostały te wszystkie wsie. Już dalej później żadnej pacyfikacji nie było. Ale on to powiedział, przepowiedział i w związku z tym wiele takich mamy przykładów opisanych właśnie, że w okresie II wojny światowej to się miało miejsce. Innym elementem było to, co się działo zaraz po II wojnie światowej. Bandy banderowców, UPA przychodziły i między innymi w 1946 roku, kiedy przyszedł oddział banderowców, chciał owego mnicha obrabować, ale zobaczył, że mnich ten nie ma żadnych pieniędzy, bo on nie tylko nie brał pieniędzy, ale jeszcze komu była potrzeba, to jeszcze dawał te pieniądze. I w związku z tym zdenerwowani po spożyciu posiłku chcieli owego Josifa rozstrzelać. I Josif zgodził się tak, dobrze, możecie mnie zabić, jeżeli taka wola jest Boża, tylko dajcie mi 10 minut, żebym się pomodlił. I modląc się, wychodzi jego drugi brat i mówi, dlaczego chcecie zabić tego człowieka? On przecież wszystkim ludziom pomaga. Jeżeli kogoś macie zabić, to zabijcie mnie. Ale dowódca tego oddziału banderowcy powiedział, no, jeżeli ty tak mówisz? Tak, on zaczął mówić, ile osobom właśnie z Poczajowa, z okolic, ile osób święty Josif, a później Amfiloki właśnie pomagał. I w związku z tym odpuszczono obydwu i dano mu możliwości pobytu na terenie właśnie owego cmentarza. Archimandryta, dowiedziawszy się o tych wydarzeniach, zdecydował się na powrót Josifa do klasztoru i rzeczywiście już w 1947 roku przybywa on do klasztoru. I tutaj następuje kolejne cudowne wydarzenie, które związane ze świętym Kulszem Odeskim. To jest taki prapodobny, który żył wtedy w Poczajowie. Jemu opiały nogi i nie mógł się wyleczyć, nie mógł stać. Groziła amputacja. Josif nie tylko poprzez modlitwę, ale poprzez wodę święconą, poprzez zioła uratował tegoż przyszłego świętego, który później poszedł do Odessy i dzisiaj jest prapodobny czczonym nie tylko w ukraińskiej cerkwi prawosławnej, ale jest wpisany do dyptychu do wszystkich cerkwi. Również też trzeba powiedzieć o tym, że najtrudniejszy moment był jednak przed świętym. Jak wiecie, w 1958 roku władzę w Związku Sowieckim przejmuje Chruszczow. Chruszczow był gorszy od Stalina. Stalin z tego okresu, o którym mówiłem, pobytu jego w latach 47-58, jest mnóstwo wydarzeń. Święty Amfiloki głosi promienne kazania. Przede wszystkim mówi o tym, że to, że przychodzi tak dużo biesnowatych, tych właśnie opętanych do niego i proszą o pomoc, to jest efekt waszej braku wiary. To, co się stało, dlatego, że ten komunizm zniszczył wasze dusze, że przestaliście wierzyć i że przychodzicie w tej chwili szukając ratunku, ale ratunek powinniście znaleźć sami w sobie, wracając do wiary swoich ojców i poprzez spowiedź, poprzez sakrament Eucharystii i przyczaszczenia macie jedyne drogę do zbawienia. I pokazując wiele takich przykładów, między innymi było takie wydarzenie, o którym tylko jeden z przykładów, bo można mówić tutaj setki takich przykładów, ale jeden tylko powiem. Otóż jeden z mąż przyprowadza swoją żonę i mówi, że żona zachorowała psychicznie, jest biesnowata, nie może z nią poradzić, a on odpowiada na niego, mówi tak: ona pochodziła z rodziny prawosławnej i ty byłeś kiedyś prawosławny. Ty zmusiłeś podczas ślubu, żeby ona stała się baptystką. I teraz ona pokutuje za to, za ciebie. Jeżeli nie wrócicie do prawosławia, nie będziecie nigdy mieli szczęścia. I rzeczywiście, kiedy po jakimś okresie czasu znowu się pojawiają, on decyduje się przyjąć prawosławie i ona wróci do prawosławia, całe te zachorowanie jej mija. Ale jak już powiedziałem, najgorsze rzeczy odbyły się w czasach chruszczowskich. Co się wydarzyło? W lipcu 1959 roku zamykają skit Świętego Ducha. Później powiem, spala się cerkiew Świętego Mikołaja na cmentarzu. Odebrany jest internat i na jego miejsce w tym internacie, gdzie pielgrzymi przebywają, organizują władze komunistyczne zakład psychiatryczny. Również rozebrano cerkiew Aleksandra Newskiego. Tam, gdzie jest taki wjazd do Ławry, to tam stała wielka cerkiew Aleksandra Newskiego. Ją rozebrano. Czterech michów za kazania, za propowiedzi posadzono do więzienia. Równocześnie też wydarzyło się w tym samym roku jedno bardzo ważne wydarzenie, które pokazywało obecność świętego Hioba. Otóż nad bramą wejściową, tam były cele zakonne, ale władze komunistyczne wprowadziły tam milicję, która pilnowała i sprawdzała, kto wchodzi, kto wychodzi. I kiedy zbliżało się święto świętego Hioba, 10 sierpnia, wtedy znajdujący się tam milicjanci zdecydowali, że nie będą wpuszczać owych ludzi, i podjęli taką decyzję, siedząc właśnie nad tą bramą, nad tych celiach. I proszę sobie wyobrazić, raptem wchodzi do ich pokoju, tam się znajduje. Stary, który był znany tylko z ikony, z posagiem i krzyczy: ja tu jestem gospodarzem, a wy won z tego wszystkiego. Przestraszeni wyskakują, jeden ginie od razu wyskakujący przez okno, drugi jest połamany, trzeci sam dostaje pomylenia znalazł się w samym zakładzie psychiatrycznym. Co się stało z tymi, którzy tak dokonywali tych owego zniszczenia? Otóż ten, kto zamykał, pierwszy sekretarz partii Poczejowski, skic Świętego Ducha, w momencie, kiedy 15 lipca wydał to postanowienie i przyjechał odebrać, zająć i wysiedlić mnichów ze skitu, dowiedział się, że jego 21-letnia córka została, oblała się kwasem i zmarła. Z kolei ten, co podpalił cerkiew Świętego Mikołaja, został aresztowany za kradzież i podczas sądu pochwalił się tym faktem, że on dokonał spalenia jako prawdziwy bolszewik tejże cerkwi. Wkrótce odebrało mu nogi, później amputowano i dostał wielki wyrok i zmarł w więzieniu. Ten z kolei, co rozebrał cerkiew Aleksandra Newskiego, pochodzący z Tarnopola, zmarł w męczarniach na chorobę nowotworową. Ale te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, mnich Józef cały czas o tym mówił, oficjalnie podczas kazań oficjalnie na spotkaniu z ludźmi. Również wcześniej coraz częściej zaczęli przychodzić ludzie, którzy szukali zbawienia i poparcia. I tutaj władze komunistyczne robią co? Robią to, że następuje zakaz pobytu pielgrzymów w nocy, jeżeli nie ma nabożeństw. Czyli można przyjechać tylko na liturgię i po liturgii musicie opuścić klasztor. A pielgrzymi przyjeżdżają z całego dawnego Związku Radzieckiego. No i w związku z tym, gdzie oni się mają podzieć? Ta gościnica, ten internat jest zajęty na zakład psychiatryczny. Ludziom zabroniono przyjmowania pielgrzymów na noclegi w Poczajowie. Więc mnich Josif wpada na taki pomysł. Permanentna modlitwa. Jeżeli ktokolwiek będziecie teraz w Poczajowie, tam gdzie jest te pieczerne cerkwie, jest też cerkiew Świętego Hioba. I tam odbywają się nieustanne modlitwy, 24 godziny na dobę. Jeden mnich kończy modlitwę, akafist, drugi naczyna. Dlatego, że też, żeby przechytrzyć owych komunistów, oni ustanawiają 24-godzinne modlitwy. I tam dzisiaj, do dnia dzisiejszego, ta praktyka się odbywa. Jeżeli jesteście na przykład przed godziną 22, no to wiadomo, że większość pielgrzymów idzie tam do gościnicy, na kolację, wszystko. Ale pójdźcie tam o 24, o 1 w nocy. Tam jest mnóstwo osób, którzy leży na korytarzach i jest tam cały czas, trwają akafisty. Cały czas nabożeństwo, albo cytany psał też, albo jakiekolwiek inne nabożeństwa. To jest właśnie to, co zostało wrobione dokładnie 16 października 1961 roku. I od tego momentu to cały czas się praktykuje. Próbowano zaniechać już później, ale ludzie ci mówili: tak, ale my tu przyjeżdżamy, my nie mamy pieniędzy na przykład na opłatę za tę gościnicę, wszystko, i oni śpią na korytarzach. Rzeczywiście czasem to jest tak, że trzeba rano to wszystko posprzątać, bo nie wszyscy tam dbają o higienę, ale to jest właśnie zrobione, żeby mogli oni możliwość przenocowania w tym. I wydarzenie, które spowodowało największe uderzenie w ojca Josifa, nastąpiło w 1962 roku. On wtedy się udał za Poczajew, żeby pomóc jednemu choremu. Kiedy wrócił do swojej celi, posłusznik poinformował go, że przyjechała tutaj grupa milicji, która chce odebrać cerkiew Świętej Trójcy. Archimandryta był spolegliwy i chciał oddać już te klucze tym milicjantom. Josif zdenerwowany podszedł właśnie do tam zebranych i ludzi, i tych policjantów i wyrwał te klucze z rąk policjantów, przekazał do archimandryty i mówił: czego wy ludzie czekacie? Na co? Gonić tą bandę, albowiem to jest nasza cerkiew, a nie ich. I przestraszeni policjanci odchodzą. Ale to był wyrok na siebie. On przewidział, że wkrótce po niego przyjadą i rzeczywiście po paru tygodniach przyjechała Wołga, zapakowała ojca Josifa i umieściła go w zakładzie psychiatrycznym w szpitalu w Budarnowie, 100 km od Poczajowa. Tam się znalazł z 200 innymi zamkniętymi w zakładzie psychiatrycznym. Nie wszyscy byli chorzy. Niektórzy byli z przyczyn politycznych tam siedzieli. Więc oczywiście ojca Josifa obryto, zebrano do naga, kazano mu tam cały czas. Po prostu przychodziły tym okres największej takiej próby duchowej. Sam, jak później powiedział, że gdyby jeszcze posiedział rok w tym szpitalu, to wymagałby sam dla siebie pomocy, a nie on mógł pomóc, komukolwiek pomagać. Ale kierownictwo tego szpitala, widząc, że podczas swego pobytu w szpitalu on też pomaga innym, którzy byli nieodwracalnie chorzy, a on w jakiś sposób poprzez swoją działalność, poprzez swoją modlitwę i obcowanie spowodował, że oni stawali się coraz bardziej normalni. Przyjechała specjalnie z Moskwy komisja i zaproponowała mu: jeżeli jesteś taki cudotwórcą, to może wylecz tych 200. On mówi: tak, ja jestem w stanie ich wyleczyć w ciągu 3 miesięcy, ale dajcie mi oręż. Co mam ci dać? Ewangelię, podrasnik, wszystko, co jest krzyż, to, co jest charakterystyczne dla duchownego. I rzeczywiście początkowo wyrażono zgodę, ale ostatecznie nie dano mu tam możliwości, żeby on dokonywał pomocy owym w zakładzie psychiatrycznym. Ale jego skierowanie do zakładu psychiatrycznego spowodowało powszechne oburzenie. Ludzie pisali, różnego rodzaju ludzie pisali nie tylko z Ukrainy, ale z Rosji, z innych miejscowości. Również pisali też osoby wysoko postawione, między innymi sekretarz partii w Tarnopolu, który mu rany rąk nigdy się nie goiły, kiedy wiedział, że kiedy za sprawą ojca Josifa został on uleczony, ten starał się w jakiś sposób pomóc, ale to nie było żadnego rezultatu. Lekarze oskarżali go o czary, oskarżali go o praktyki medyczne, które bez żadnego dyplomu. Zaczęto też właśnie o działalność antysowiecką go oskarżać. Grożono sądem i pobytem 20-letnim w szpitalu psychiatrycznym. I tutaj się włączyła córka Stalina Swietłana. Otóż córka Swietłana przybyła o nas, ona była wtedy mieszkała w Gory. I ona przybywa do Moskwy, a wystara się, wiedząc o tym, u władz tego Związku Radzieckiego zgodę na wywiezienie ojca Josifa do Gruzji. I pod tym pretekstem kupiła bilety z Lwowa do Moskwy i później do Tbilisi. I przyjechała i wydobyła go z zakładu psychiatrycznego. Ale tutaj kolejne wydarzenie, które spowodowało. On przez dłuższy okres czasu miał tą swoją kuzynkę, córka jego brata Panteleimona, Anna, mieszkała we Lwowie i oni mieli 8 godzin do odlotu samolotu. Więc on w związku z tym, żeby nie czekać na lotnisku, poszedł do nich, żeby odpocząć i przygotować się do lotu. Ale był tam mąż Anny, Filip, który wyciągnął pistolet i zagroził tej Swietłanie Stalina, córki Stalina, że ją zastrzeli, jeżeli zabierze naszego cudotwórcę. Albowiem było tak był szanowany. Tym bardziej, że wkrótce się otoczyło mnóstwo ludzi, którzy przyszli, żeby zatrzymać ojca tutaj u siebie, a nie oddawać go gdzieś tam do Gruzji. No i Swietłana oczywiście ostatecznie poleciała sama z powrotem do Gruzji. Ojciec został. Ale jak, co z nim trzeba było zrobić? Wtedy wchodzi na Ukrainie specjalny taki dekret, że każdy musi mieć meldunek. Nie może on wrócić do Poczajowa, bo nie ma meldunku. Może tylko wrócić do tej wsi Ilowica w powiecie tarnopolskim, tam gdzie wychodzi jego rodzina. I on przybywa do swego kuzyna w grudniu 1964 roku i zaczyna znowu ludzi leczyć. Tutaj może podam parę takich przykładów o rzeczywiście ważnych wydarzeniach, które miały miejsce, a które warto tutaj byłoby czym się zajmować. Ta wieś była oddalona gdzieś około 60-50 km od Poczajowa. Ale najbliższy przystanek, który szedł z Krzemieńca bądź z Poczajowa, to był 10 km. Władze specjalnie nie pozwalały, żeby samochody jechały do tej wsi. Mało tego, kierowcy taskówek mieli też zakaz wjazdu do jego miejscowości, do tej wsi. Równocześnie też ludziom zabroniono przyjmowania pielgrzymów. Więc co robi ojciec Josif? On w tym domu, które tam dostał od swego kuzyna, niewielkie pomieszczenie, dzieli jedną część na cerkiew, drugą dla siebie i przyjmuje ludzi. Wkrótce też organizuje im nie tylko pobyt, ale też noclegi, jedzenie, wszystko. I przybywa mnóstwo. Myśmy dzisiaj mówiliśmy o tym monasterze. Tam też przybywa jedna z posłusznic, która nie mogła chodzić, ale przeszła te 10 km i z operującymi nogami on ją wyleczył i dał jeszcze igumenii tegoż monasteru zioła, ażeby ją postawiło też na nogi, albowiem ona była umierająca. Inna pani, która przyjechała z Leningradu, która cały czas była niewierzącą, a bardzo chorowała, on ją przyjął i powiedział tak, jeżeli uwierzysz, będziesz wrócisz do cerkwi, to i choroba minie. I rzeczywiście po wypiciu wody święconej, którą zawsze każdego rana po liturgii święcił ogromnej ilości, bo tę wodę rozdawał, kazał pić, równocześnie ona po wypiciu wróciła i od tego momentu każdą niedzielę uczęszczano nabożeństwo w Leningradzie, mimo że była zajadłą komunistką. Z kolei inny lotnik, który, no oczywiście tam są imiona, nazwiska też podane, który był w Moskwie, został opętany i matka modliła się, bo znała o jego mocy sprawczej ojca Josifa do niego. Zdecydował się tego ojca Josifa zabić, bo tak go męczyło to, jak matka się modli się do owego mnicha o pomoc, że 3 dni jechał, żeby go zabić. Ale kiedy przyszedł i uderzył ojca, później od razu ojciec cały czas modlił się, nic nie reagował, od razu został uzdrowiony i odszedł, co prawda bez żadnego podziękowania, ale odszedł. Z kolei inna pani, która przybyła z Moskwy, przywiozła dziecko bardzo chore i mówi, że lekarze nic nie dają, żadnych szans, co ja mam z nim zrobić. A on wyjmuje nóż kuchenny ze stołu i mówi, weź go, zażnij tą dziewczynę. Myślała, że starzec zwariował.

a to jest grudzień, mróz, wywozi go do lasu, pobija, bije go i zostawia go w wodzie umierającego. Ale już w tym czasie u ojca jest tyle osób, którzy przychodzą, żeby uzyskać zbawienie i pomoc, że zaczynają go szukać. Odnajdują go praktycznie martwego. I bojąc się o to, żeby go nie dobito, wiozą go do Poczajowa. I tutaj dla nas jest ważne wydarzenie. Otóż bracia, którzy widzą tego mnicha, ojca Józefa, Josifa, postrzegują go w wielką schimę i nadają mu imię Amfilochi. Dopiero teraz, w 1965 roku. I on zostaje wtedy już Amfilochi, ale wszyscy uważali, że umrze. Okazuje się, że nie tylko, że wyzdrowiał, ale wszyscy zaczęli, między innymi tam zaczął leczyć też braci. Ale wkrótce oczywiście władze się dowiadują, bez maldunku nie można przebywać w Poczajowie. Więc znowu go wypędzają do tej samej miejscowości Jolowica w powiecie tarnopolskim. Tym razem trafia on do córki swego młodszego brata Panteleimona, który nie żył, Anny. I tam znowu pomaga ludziom. Przychodzą tysiące ludzi do niego. Ale tutaj się następuje pewna już zmiana. Dlatego, że między innymi jeden z pierwszych sekretarzy partii w Tarnopolu, który miał problemy z dziećmi, chorowały, i ojciec Amfilochi ich uratował, nawet zdecydował się to, żeby autobus zaczął jeździć do tej wsi. Wbrew zakazom różnego rodzaju, po tym oczywiście ten miał problemy, ale tak to wszystko się stało. Przybywają też posłusznicy z ławy poczajowskiej, zwłaszcza mniszki, które tam pomagały w kuchni innym i zaczynają pomagać. Ale władze też podsyłają, niestety nie znamy nazwiska ani imienia tej postaci, posyłają posłusznicę z Kijowa, z matką, która była wróżbitką i którzy tam siedlają, oczywiście doskonale gotowali, pomagali również na pielgrzymów, dbali też o ojca rzekomo, ale go cały czas truli. Ojciec Amfilochi doskonale znał i nawet przyszedł do sklepu miejscowego, wziął truciznę na szczury, połknął, wypił, mówi, jeśli taka wola, chcecie mnie otruć, to ja już jestem. Ale okazuje się, że nic ta trucizna nie podziałała. Ale kiedy został coraz częściej oskarżany przez lekarzy o praktyki medyczne, o to, że pomaga, a on pomagał tylko modlitwą i wodą święconą i radą i swoim przykładem. Wtedy 1 stycznia 1971 roku podczas kolacji ta posłusznica z Kijowa przekazuje mu truciznę, którą przywiozła i po spożyciu, on wiedział o to, że to jest trucizna, kazał zaśpiewać tropary na uspienie Macier Bożej i po spożyciu tej trucizny osypia. Zostaje więc uroczyście przeniesiony do ławy poczajowskiej, pochowany na cmentarzu, tam gdzie on był. Jego pogrzeb zgromadził dziesiątki tysięcy ludzi, którzy szli nieustannie z różnych krańców i okazało się, że nie tylko za życia, ale po śmierci zaczynają się uzdrowienia. Ludzie, którzy przychodzą, uzyskiwali, prosząc jego o pomoc. I to się dzieje do dnia dzisiejszego, zaraz powiem również. Co się dzieje 10 lat później? Otóż 1 stycznia równo 10 lat temu, później, w 1981 roku, mnich odprawia panichidę i przybywa ta posłusznica z Kijowa, którego otruła, z matką. I tenże mnich, odprawiając nabożeństwo, mówi, że teraz kończymy nabożeństwo i teraz rozdaje, tam jest taki zwyczaj, że się daje taką agapę po nabożeństwie panichidzie, po taki poczęstunek i on rozdawał tam chleb i daje jej.

0: A inna mniszka, prozorliwa, powiedziała, że przecież powiedz, co ty zrobiłaś dla niego. A mnich odpowiada, Jezus Chrystus też, ile Judy dawał, też chleb. I ona, wiedząc o tym, że jest zdemaskowana, jej męczyło też sumienie, wyznała to, co zrobiła dla ojca Filokia. Przyznała się do otrucia i później kazano jej pójść, wyspowiadać się i prosić starca u jego moszczy o przebaczenie. Oczywiście nikt z braci zakonnych nie dał jej przebaczenia. Dlatego też odeszła, nie uzyskawszy przebaczenia, ale ten fakt został szeroko odnotowany. To, że tam się cuda w tej chwili odbywają, podam tylko jeden taki swój własny, a drugi podam to, co ostatnio właśnie w grudniu słyszałem, między innymi za sprawą budowy cerkwi Przemienienia Pańskiego. Otóż swego czasu ojciec Amfiloki, jak był jeszcze w 65 roku tam, przywieziono młodzieńca, którym lekarze nie gwarantowali życie, bo coś tam z płucami było, nie mogli go uratować i kazali przygotować się na śmierć. On natomiast, znając i mając tą praktykę medyczną, bo był cały czas w tym wojsku, widział jak to wszystko, kazał przynieść strzykawkę, wbił w płuca, ściągnął ropę, modlił się i ten chłopak wyżył. No dobrze, wyżył chłopak, ale wstąpił do konsomołu i stał przy bramie i tam z transportem, że Boga niet, że stał, że gnać popów z ruskich tam stąd i to wszystko, co się odbywało, co się mniej więcej dzisiaj dzieje. I proszę sobie wyobrazić, że ten chłopak podpada tym władzom konsomołu, no i przychodzi znowu, prosi ojca o przebaczenie, że on tak postąpił, że może jakaś robota jest, a mówi dobrze. Idź, w takim razie będziesz pomagał, między innymi będziesz dowoził produkty tam żywnościowe do klasztoru. I pewnego dnia ten przyjeżdża samochodem i stawia samochód na miejsce, gdzie teraz jest Preobrażeński Sobor i zaczyna go myć. Ojciec wyskoczy i mówi, jak możesz myć na części ołtarzowej, gdzie będzie Wielki Sobór stał. A mówi, no gdzie? Tutaj nic nie ma, tu nawet nie leżało. Mijają lata i kiedy zaczęto budować, on przychodzi do metropolity Włodzimierza i o tym mówi. W ubiegłym roku się upokoił, zmarł. I był naprawdę, mówi, że ja nie wiedziałem, nikt nie wiedział, nikt nie wierzył, a on przepowiedział, co ma być dalej. Dlatego też kto z wiarą, jak większość tych mnichów mówi, przystępuje do niego i prosi, zawsze święty nie pozostawia go bez pomocy.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 9 września 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o konferencji katechetycznej w Białymstoku, wizycie chóru z Grecji i święcie w polskiej parafii w Brukseli. Siódmego września w białostockiej katedrze świętego Mikołaja sprawowany był molebień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2026-27. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. W nabożeństwie uczestniczyli księża wizytatorzy nauczania religii prawosławnej, w tym dyrektor Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ksiądz Piotr Fiedoruk. W świątyni obecni byli katecheci uczący religii na terenie województwa podlaskiego. W uznaniu zasług na rzecz nauczania religii prawosławnej arcybiskup Jakub odznaczył emerytowaną doradcę metodyczną do spraw nauczania religii w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Barbarę Uścinowicz orderem świętych równych apostołom Cyryla i Metodego. Po nabożeństwie w cerkwi w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie arcybiskupa z katechetami. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 26 sierpnia – 1 września naszą cerkiew odwiedził chór dziecięco-młodzieżowy parafii prawosławnej pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Salonikach. Młodzież wraz z opiekunami przybyła na zaproszenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Chór działa od 1992 roku, stale pod dyrekcją jego założycielki. W trakcie 7 dni chór odwiedzał cerkwie w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Warszawie, monastery w Supraślu, Sakach, Zaleszanach, Zwierkach i na Grabarce, a także ważne miejsca polskiej kultury. 6 września bieżącego roku w polskiej parafii prawosławnej w Brukseli uroczyście obchodzono Święto Narodzenia Bogu Rodzicy. Uroczystością przewodniczył metropolita Belgii Athenagoras. Nabożeństwo poprzedziło poświęcenie nowego ikonostasu w świątyni.

już w niedzielę dzień urodzin księdza Aleksandra Szmymana. Wybitny teolog, zmarły w 1983, urodził się 105 lat temu. Wysłuchajmy z tej okazji krótkiej próby zebrania jego życia i myśli w pigułkę.

Ksiądz Aleksander Szmeman urodził się 13 maja 1921 roku w Tallinie w Estonii w rodzinie rosyjskich emigrantów, którzy opuścili swój kraj po rewolucji bolszewickiej. Wychowywał się w Paryżu. Tam też ukończył prawosławne seminarium świętego Sergiusza, studiując pod okiem znakomitych teologów, takich jak ksiądz Sergiusz Bułgakow, ksiądz Mikołaj Afanasiew i Włodzimierz Łoski. W 1943 roku wstąpił w związek małżeński z Julianą Ozorginą. W 1946 przyjął święcenia kapłańskie w rosyjskim kościele prawosławnym poza granicami Rosji. W 1951 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął pracę w prawosławnym seminarium świętego Włodzimierza w Nowym Jorku. Wykładał tam i w latach 1962 aż do swojej śmierci był jego rektorem. Jego działalność akademicka i duszpasterska wpłynęła na całe pokolenie duchownych prawosławnych, był jednym z głównych orędowników nadania autokefalii metropolii prawosławnej w Ameryce, co stało się faktem w 1970 roku. Dzięki między innymi jego staraniom OCA uzyskała samodzielność od Patriarchatu Moskiewskiego. Ksiądz Szmeman zasłynął również jako pisarz i publicysta. Autor licznych książek i artykułów na temat liturgii, duchowości i życia Kościoła. Jego najbardziej znane dzieła to Za życie świata, Eucharystia, sakrament Królestwa, Wielki post, Liturgia śmierci i niewydany w Polsce dziennik zawierający osobiste refleksje nad Kościołem i wiarą. Ksiądz Aleksander prowadził też audycje radiowe pod tytułem Niedzielne Biesiady na falach Radia Swoboda. W języku rosyjskim biesiada to nie to, co rozumiemy przez to w języku polskim, a spotkanie, na przykład przy kawusi. Audycje te docierały do wiernych w Związku Radzieckim, niosąc im duchowe wsparcie w czasach komunizmu. Działając w Ameryce, bohater dzisiejszego odcinka doprowadził do odnowy liturgicznej, zmieniając całkowicie podejście do pojmowania liturgii z czysto symbolicznego znaczenia do żywego, mającego odbicie w życiu codziennym. Na początku lat 80. ksiądz Szmeman zachorował. Jak pisze jego zięć i kontynuator myśli ksiądz Tomasz Hopko, ojciec Aleksander dowiedział się, że ma raka jesienią 1982 roku. Powitał chorobę jako okazję do chrześcijańskiego świadectwa. Jako osoba, która tak wiele mówiła o Chrystusie, widział to jako przymiarkę do poddania się testowi w celu potwierdzenia w działaniu przez boską łaskę i moc wszystkiego tego, co głosił słowami. Choroba była dla niego darem od Boga. Była możliwością praktykowania tego, co sam głosił tak mocno i entuzjastycznie przez długi czas. Ojciec Aleksander doznał osobistej zimowej paschy w grudniu 1983 roku, kiedy przeszedł ze śmierci do życia. Zgodnie ze słowami, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Ksiądz Aleksander Szmeman zmarł 13 grudnia 1983 roku w Nowym Jorku. Choć minęło już od tego czasu ponad 40 lat, jego myśl teologiczna i dziedzictwo wciąż odgrywają znaczącą rolę, szczególnie w kontekście teologii liturgicznej. I to jest zadziwiające, że jego słowa są nie tyle aktualne, co cały czas szokują nawet w naszym podejściu tutaj w Polsce. Kiedy czyta się jego książki, jego teksty, to można odnieść wrażenie, że on żyje tutaj wśród nas, że ma podobne problemy i mierzy się z podobnymi sytuacjami.
myśl teologiczna księdza Aleksandra. Ksiądz Aleksander Szmeman był jednym z najwybitniejszych prawosławnych teologów XX wieku, który odnowił i pogłębił rozumienie liturgii jako centrum życia chrześcijańskiego. Jego myśl koncentrowała się na liturgice oraz roli Kościoła we współczesnym świecie. Jednym z kluczowych tematów w teologii duchownego było przekonanie, że chrześcijaństwo nie jest jedynie systemem formułek i moralnych zasad, lecz życiem, które wyraża się w liturgii. Liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, nie jest tylko obrzędem ani świętym rytuałem, lecz wydarzeniem, które ujawnia prawdziwy sens świata i powołania człowieka. W swojej najbardziej znanej książce Za życie świata Szmeman podkreśla, że świat został stworzony jako sakrament, jako miejsce spotkania Boga i człowieka. Grzech polega na zerwaniu tej relacji, a zbawienie dokonuje się przez przywrócenie światu jego pierwotnego znaczenia w Chrystusie. Eucharystia jest więc ikoną nowego stworzenia, w którym wszystko zostaje ofiarowane Bogu i przemienione w Jego obecność. Szmeman głosił w ślad za swym nauczycielem, księdzem Mikołajem Afanasiewem, eklezjologię eucharystyczną, nieco ją uzupełniając. Podkreślał, że Eucharystia jest wydarzeniem eschatologicznym, oznacza wejście Kościoła w rzeczywistość Królestwa Bożego. Ołtarz nie jest jedynie miejscem uobecnienia ofiary Chrystusa, ale bramą do nowego życia. W książce Eucharystia, sakrament Królestwa tłumaczy, że w liturgii chrześcijanie nie tylko wspominają Chrystusa, ale realnie uczestniczą w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Eucharystia nie jest prywatną pobożnością ani sakralnym obowiązkiem, lecz wezwaniem do przemiany życia i świata. Tak pisał o Eucharystii. Nagle sobie uświadomiłem, że w swej istocie walka diabła toczy się wewnątrz Kościoła z Eucharystią i że to oczywiście nie jest przypadkowe. Bez umieszczenia jej w miejscu kamienia węgielnego Kościół jest tylko fenomenem religijnym, a nie Kościołem Chrystusowym, filarem i podporą prawdy. Cała historia Kościoła pełna jest przykładów podjęcia pobożnych prób redukcji Eucharystii, unieszkodliwienia jej i w tym celu zanurzenia jej w pobożności, sprowadzenia do rekolekcji, oderwania od Kościoła, od świata, od Królestwa. Uświadomiłem sobie, że jeżeli mam do czegoś powołanie, to do tego, by walczyć o Eucharystię przeciwko takiej jej redukcji, przeciw rozkościelnieniu Kościoła poprzez jego klerykalizację z jednej strony i poprzez zmiany na bardziej świecki z drugiej strony. Szmeman odrzucał scholastyczne, mechaniczne podejście do sakramentów, według którego są one jedynie środkami łaski, przekazywanymi w określony sposób. Twierdził, że sakramenty nie są magicznymi rytuałami, lecz znakami nowego życia, które Chrystus przynosi światu. Każdy sakrament jest wydarzeniem wspólnotowym, w którym Kościół objawia swoją prawdziwą naturę. Na przykład chrzest nie jest rozumianym w duchu zachodnim zmazaniem grzechu pierworodnego, ale zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Podobnie małżeństwo nie jest tylko prawym kontraktem, ale ikoną miłości Boga do ludzkości. Szmeman często krytykował dualizm, który oddzielał sakrum i profanum, czyli podział świata na rzeczy święte, np. kościół i modlitwa, i zwykłe, np. praca i życie codzienne. Twierdził, że taki podział jest fałszywy i wynika z upadłej wizji świata. Jego zdaniem cały świat został stworzony jako misterium, które ma prowadzić ludzi do Boga. Grzech polega na zapomnieniu o tej prawdzie i traktowaniu świata jako czegoś samowystarczalnego, bez odniesienia do Stwórcy. Dlatego chrześcijanie są powołani do życia w świecie w taki sposób, aby objawiać jego prawdziwy sens, jako dar Boży.
Jednym z najbardziej charakterystycznych rysów myśli Szmemana była jego krytyka religijności, rozumianej jako formalizm i rutyna. Uważał, że chrześcijaństwo nie jest religią w sensie systemu rytuałów, lecz żywą relacją z Bogiem, która ma przemieniać całe życie. W swoim dzienniku, który jest zbiorem osobistych refleksji, często pisał o tym, jak Kościół może stać się skostniałą instytucją, w której ludzie chodzą na liturgię, ale nie rozumieją jej głębokiego sensu. Krytykował też formalizm sakramentów i tendencję do traktowania ich jako magicznych obrzędów, które działają automatycznie, bez prawdziwej przemiany serca. Nie wzbraniał się także przed krytyką duchowieństwa, ich oddzielania się od wiernych i krytyki ogólnego klerykalizmu. Pod koniec życia pisał tak: klerykalizm wchłania w siebie całą sakralność Kościoła. Władzę jako przewodnictwo sakralne, mającą kierować, prowadzić, administrować, dawać prawo udzielania sakramentów, całą w ogóle władzę jako władzą Jego mnie udzieloną, jak czytamy w modlitwie rozgrzeszającej. Następnie klerykalizm oddziela całą sakralność od wiernych, ikonostas, komunię tylko z zezwolenia, teologię. Krótko mówiąc, klerykalizm de facto zaprzecza istnieniu Kościoła jako ciała Chrystusowego, bo w ciele wszystkie członki są jednorodne i różnią się od siebie funkcją, a nie istotą. I im bardziej klerykalizm się klerykalizuje, tradycyjny obraz biskupa duchownego, podkreślony przez szatę, długie włosy i brodę, tym bardziej sam Kościół deklerykalizuje się, nabiera świeckiego charakteru, podporządkowuje siebie temu pokoleniu. I znów najbardziej oczywistym tego wskaźnikiem stało się oddzielenie wiernych od komunii jako spełnienia przez nich swego członkostwa w ciele Chrystusowym. Zamiast zalecenia wzorem bądź dla wiernych z pierwszego listu do Tymoteusza, powstaje obraz oddzielonego od wiernych sakralnego władcy, dawcy łask według swego uznania. Tragedia teologii scholastycznej polega na tym, że młodzi, dążący do kapłaństwa, świadomie lub podświadomie tego właśnie oddzielenia władzy wywyższania nad wiernymi i pragną i szukają. I to pragnienie wzmacnia w nich, dosłownie jego źródłem jest cały system kształcenia teologicznego, cechą którego a priori jest klerykalizm. Jak będąc w tym systemie mogą oni dostrzec, nie rozumiem tylko, ale całym jestestwem, że trzeba uciekać od wszelkiej władzy, że ona jest zawsze pokusą, zawsze od złego pochodzi. Od niej uwolnił nas Chrystus słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. I przyjawieniem władzy, światłem władzy miłości, władzy przyniesienia siebie w ofierze, że dał on Kościołowi nie władzę, tylko Ducha Świętego, weźcie Ducha Świętego, z Ewangelii według świętego Jana. W Chrystusie władza powróciła do Boga, została uzdrowiona od apodyktyczności. Tak jak mówi w Ewangelii według świętego Mateusza, nie tak będzie u was. Dalej ksiądz Aleksander pisze: w 60 roku życia nagle zadajesz sobie pytanie, jak mogło dojść do tego, że wszystko zostało tak wypaczone? Mnie to wprost przeraża. Koniec cytatu. Od razu mówię, że to jest fragment jego dzienników, które były napisane tak, jak się pisze dzienniki, czyli dość chaotycznie. Ksiądz Aleksander Szmeman pozostaje jednym z najważniejszych teologów XX wieku, którego myśl ma ogromne znaczenie również dzisiaj. W świecie, gdzie religia często spychana jest do sfery prywatnej lub traktowana jako zbiór zasad moralnych, jego przypomnienie o liturgii jako centrum życia chrześcijańskiego jest niezwykle aktualne, a nawet wciąż jest dość odważne i innowacyjne. Choć dla pierwszych chrześcijan nie byłoby niczym nowym, po prostu odeszliśmy od Chrystusa tak daleko. Pamięć o księdzu Aleksandrze jest żywa nie tylko w USA,
gdzie dzień jego śmierci traktowany jest niemal jak dzień wspomnienia świętego, ale również i u nas, w Polsce. W 2024 zorganizowana została na jego temat konferencja w Białymstoku o tytule Życie warte przeżycia. Zachęcam do zapoznania się z dziełami księdza Aleksandra, które są, tak jak wspomniałem, nadal innowacyjne i mogą doprowadzić do odnowy liturgicznej, do zwiększenia takiej świadomości naszych wiernych.

był to fragment filmu o tymże myślicielu, który dostępny jest na kanale Dzwonnik na YouTubie. Film należy do serii Postaci Prawosławia.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Paulina Bojarska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystu.